0: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od bardzo ważnego tematu. Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych w Wielkopolsce. W magazynie mówić będziemy o projekcie, który ma pomóc młodym ludziom.
0: O tym się mówi.
1: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja na ten temat.
2: Wydaje mi się, że jest bardzo źle, tak? Że jest to niestety światowy, pewno też polski problem, z którym sobie chyba na razie nie radzimy. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ja oczywiście mogę patrzeć przez pryzmat tych statystyk i tych informacji i danych, które są zbierane przez policję, i na podstawie właśnie tych danych mogę wysnuć takie wnioski. A jedną z takich, z takich danych jest między innymi liczba zabezpieczanych narkotyków. No i ta niestety z roku na rok rośnie. Jeszcze dwadzieścia lat temu, 30, kiedy zaczynałem pracę w policji, policja rocznie zabezpieczała kilkaset kilogramów narkotyków. No dzisiaj to są niestety tony. W 24 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton w 25 roku, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków. No i teraz jest oczywiście pytanie o skuteczność policji, czyli procent, jaki procent stanowią te narkotyki. Czy to jest 10% tego wszystkiego, co trafia na rynek? Czy to jest 50%, czy 5%? Mnie się wydaje, że raczej 10%. To znaczy, że 300 ton co roku jest wciąganych, połykanych, wstrzykiwanych do organizmów, w tym również niestety do młodzieży. I również jeśli chodzi o

0: 4 miesiące już mamy tonę. To oznacza, że prawdopodobnie dobijemy do 3 ton narkotyków, no bo z punktu widzenia tej ilości zabezpieczanej to jest problem. Oczywiście można mówić, że policja jest skuteczniejsza, że się rozwija, że w ostatnich latach zbudowaliśmy, wzmocniliśmy komórki, które zajmują się przestępczością narkotykową, że tych policjantów jest więcej i dzięki temu te wyniki są również lepsze. Natomiast, no, tak jak Państwu mówiłem, większość tych narkotyków jednak przechodzi przez te sita policyjnej pracy. Oczywiście najczęściej mamy problem dzisiaj z mefedronem, tak? Czyli jakby to jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście kokaina, która jest amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
1: To może co powinno wzbudzić tutaj jakiś niepokój u rodziców? Jakieś pierwsze sygnały, mówię o młodych ludziach, którzy sięgają po narkotyki.
0: No to przede wszystkim zachowanie. No, trzeba obserwować własne dzieci, patrzeć, jak się zachowują, czy jest coś, co jakby pokazuje, że dzieje się z tym dzieckiem coś dziwnego. To jest kwestia zmiany nastrojów. To jest kwestia oczywiście reakcji na to, co się dzieje. No i stąd właśnie te briefingi, te konferencje. Robiliśmy kilka lat z rzędu w Gnieźnie. Wydaje nam się, że to były dobre spotkania z młodzieżą, bo cały czas uważamy, że tą najlepszą formą ochrony przed uzależnieniami to jest jednak wiedza, świadomość, wzajemna pomoc i zależy nam na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej o tym mówić i sprawić, żeby nasze dzieci, żeby nasza młodzież była asertywna. Ja myślę, że rodzice powinni nawet wtedy, kiedy dzieci nie biorą, to również mieć tą świadomość, że takie pokusy czyhają na ich dzieci i powinni jakby dawać im inne wzorce, czyli pokazywać im życie bez używek, bez uzależnień, że również są sposoby, gdzie dzieci mogą się realizować, spełniać, dobrze uczyć i dobrze jakby funkcjonować w takim kolektywie młodzieżowym bez zażywania narkotyków. Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
2: Wiceprezes Rawicki, Jakub Morrison. No cóż, na bieżąco wiadomo, odbywa się konferencja dotycząca organizacji debaty, którą mamy zrobić przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Policji. Ona odbędzie się w październiku, ale jak tak pan stwierdził, w szkołach pracują na bieżąco psycholodzy i pedagodzy, którzy te działania profilaktyczne każdego dnia starają się prowadzić. Pracujemy też, wiadomo, z policją w Rawiciu. No cóż, nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, bo te statystyki, o których dzisiaj była mowa, one dotyczą młodzieży nie tylko w dużych miastach typu Poznań, Piła, Kalisz, ale w Rawiciu także. Jeśli mamy roczne tutaj raporty naszej komendy powiatowej, one wykazują, że narkotyki do Rawicza napływają. Główny taki, nazwijmy to, tranzyt jest z powiatów z dolnośląskich, z Górowskiego, ale systematycznie policja w Rawiczu wykrywa i dealerów, i tych, którzy później te większe, nazwijmy to, gramowo i kilogramowo narkotyki rozprowadzają, więc jesteśmy świadomi tego, że ten problem jest. Stąd no, można by powiedzieć, że jest zasadność, żeby tego typu debaty organizować.
1: W wielu miastach problemem jest też alkohol.
2: My jako samorząd powiatowy nie mamy w ramach własnych kompetencji wprowadzania takich zakazów prohibicji. Powiat Rawicki składa się z 5 gmin. Z tego, co mi wiadomo, żadna gmina nie wprowadziła prohibicji dotyczącej sprzedaży alkoholu po godzinie na przykład 23 czy 4. Były takie dyskusje na przykład w gminie Jutrosin, ale zostały one przez Radę Miejską Gminy Jutrosin odrzucone. Co prawda, że w w mediach społecznościowych da się zauważyć ten problem w takich

0: miejscach uczęszczanych przez młodzież jak w Rawiczu, na Rawickim poligonie, gdzie są przez mieszkańców zgłaszane problemy z młodzieżą, która wieczorem hałasuje, no ale tu jest rola policji, żeby po prostu taką młodzież sprawdzać, ale co do dzisiejszych rozwiązań prawa miejscowego, w powiecie rawickim prohibicja nie jest wprowadzona.
1: Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkania w Urzędu Miasta Kalisza. Znaczy, ja bym nie chciał odnosić się do samych narkotyków, tak, bo czasami narkotyki stają się takim najbardziej medialnym towarem, natomiast problem uzależnień dotyczy różnych środków psychoaktywnych i to też pokazuje nam przywoływane dzisiaj badanie spadowskie, że zarówno korzystanie z alkoholu, korzystanie z narkotyków, także korzystanie z leków bez przepisu lekarza są problemem.
2: Paweł Jarczak, zastępca prezydenta miasta Piły. Jeżeli mówimy o problemie nadużywania, to mówmy w ogóle o problemie używania, bo tego nie powinno być na żadnym szczeblu ani szkoły podstawowej, ani ponadpodstawowej. I ta inicjacja z substancjami psychoaktywnymi, jak i alkoholem, niestety wiek tej inicjacji nam się obniża. Dlatego każde działanie profilaktyczne, a szczególnie taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii, czy specjalisty z komendy powiatowej, czy z komendy wojewódzkiej, czy też terapeuty, jest nie do przecenienia. Ja liczę na to, że te 250 uczniów, którzy weźmie udział w tym przedsięwzięciu, będzie aktywnie w tym uczestniczyło. Będziemy mogli w czasie tej debaty rozwiać pewne fake newsy, pewne nieprawdy, które mówią, że jednorazowe użycie alkoholu, czy też jednorazowa styczność z substancją psychoaktywną nie daje skutków negatywnych, że nad wszystkim panujemy, że nic się nie stało. To jest oczywiście nieprawda i tego typu działania profilaktyczne mają przede wszystkim na celu uświadomić im, że każda styczność z substancją czy z alkoholem jest dla nich szkodliwa i powoduje problem. Nie sięgamy po wiadomości z niesprawdzonych źródeł, nie posługujemy się internetem czy reklamami, ale mamy możliwość zadania pytania i wysłuchania kogoś, kto na co dzień ma z tym styczność. Jeżeli ta debata nie uświadomi im tej szkodliwości, to nie jesteśmy w stanie przy każdym młodym człowieku ustawić policjanta czy terapeuty. To ma profilaktyka, ma to do siebie, że albo ktoś wysłucha, zrozumie i skorzysta, albo też nie. Ale to nie zwalnia nas od działań profilaktycznych. I im więcej profilaktyki, im więcej uświadamiania, im więcej tłumaczenia, tym większa szansa, że choć jeden młody człowiek zrozumie, że to nie jest dobre. To jest normalna debata, będą panele, będą też stanowiska, na które przygotowują komenda wojewódzka i komenda powiatowa, na których uczeń anonimowo może podejść, porozmawiać, dopytać, a oprócz tego będą debaty grupowe.
3: Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Czas na temat ekologiczny. Będzie o tym, jak skutecznie oszczędzać wodę.
4: Tutaj, że tak powiem, sposobów jest wiele. Oczywiście to wszystko zależy też, jakie mamy możliwości, ale bardzo cenne, jeżeli mamy na przykład przydomowy ogródek, no to są po prostu stare, klasyczne zbieranie wody deszczowej gdzieś tam w jakichś beczkach, żeby to ją wykorzystać do podlewania ogródka, a nie ciągnąć wodę gdzieś tam z tych wód gruntowych czy studni głębinowych, no bo ta woda też musi się nazbierać.
5: Eko Poznań.
4: A jeżeli jest susza, to nie ma świeżych dostaw. To jest też oczywiście wyremontowanie wszystkiego, co możliwe u nas w domu, żeby tą wodę oszczędzać, ale też takie proste rzeczy, codzienne wybory, czyli kupowanie lokalnych produktów, które nie wymagają transportu na duże odległości. To jest właśnie też zastanowienie się czasami, czy potrzebujemy jakiejś kolejnej rzeczy, czy nam wystarczy. Wiadomo, że to są trudne decyzje czasami, ale no tutaj Wielkopolska naprawdę odczuwa tą suszę i każda kropla staje się na wagę złota. To też właśnie wybieranie na przykład może roślin, które posadzimy w naszym ogrodzie. Wiadomo, że tuje i trawniki to jest szczyt marzeń wielu osób, bo to jest bardzo mało wymagający ogródek. Natomiast to też są, tuje to są drzewa, które potrzebują bardzo dużo wody i bardzo dużo jej pochłaniają, a niestety nie dają za wiele przyrodzie, ponieważ to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek obcy, amerykański i nie daje takich możliwości ptakom, owadom, jak na przykład drzewa owocowe, takie jak jarząb, takie jak lipa, z których zwierzęta chętnie korzystają. Musimy tutaj troszeczkę wyważyć te wszystkie swoje możliwości. Jeżeli czujemy, że możemy coś więcej, to sama już edukacja, sama wiedza na temat tego, jak właśnie cenne są te obszary podmokłe, które magazynują wodę, mokradła, torfowiska, one potrafią zmagazynować dużo więcej wody niż wszystkie do kupy razem wzięte jeziora. Także to też jest cenne, a tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Także razem z nimi zaraz pojawia się masa roślin, masa owadów. Możemy pomyśleć właśnie o takich ptakach, które są z wodą związane, żurawie, bieliki właśnie, które polują w dużej mierze na ryby, o czym możemy nie wiedzieć, ale też większe zwierzęta, jelenie, dziki, które w trakcie upałów lubią się właśnie w jakimś takim lokalnym, małym bajorku wytaplać, ochłodzić. Także ta woda ma naprawdę duże znaczenie. Także apelujemy tutaj do wszystkich mieszkańców Poznania, okolic, Wielkopolski, żebyśmy doceniali tą wodę w momencie, kiedy mamy wakacje, kiedy jest ciepło i lubimy sami korzystać, chłodzić się. Pamiętajmy też właśnie o tej przyrodzie, która tej wody naprawdę potrzebuje. Także te nasze codzienne wybory też mają znaczenie, a mogą się przyczynić do tego, że ten nasz region jednak nie stanie się taką trawiastą pustynią troszeczkę.
3: Mówiła nam Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tymczasem przypomnę, że w Poznaniu trwa akcja Zielona Retencja. Dzięki niej na twoim podwórku może pojawić się ogród deszczowy, system do zbierania deszczówki, a ściana domu będzie całkowicie zazieleniona.
5: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, w Poznaniu trwa sporo ważnych inwestycji. Między innymi budowa tramwaju na Ratajczaka. Ogromnym wyzwaniem jest też inwestycja nad Wartą. Po północnej nitce mostu Bolesława Chrobrego nie ma już śladu. Zastąpi ją zupełnie nowa konstrukcja, zapewniająca bezpieczny przejazd przez Wartę. Póki co sporo zmian w tym miejscu, sporo objazdów. To nie jedyna inwestycja. Szykuje się też sporo prac tak zwanych torowych, mówi Bartosz Trzebiatowski z poznańskiego ZTM-u.
6: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka.
5: To warto wiedzieć.
6: Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Tak naprawdę od czasu, kiedy tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, a i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie właśnie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
3: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
6: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji. Na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska, po to żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
3: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
6: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
3: Sporo mówiliśmy o tym, co będzie, a tak a propos inwestycji, przypomnę, że cały czas utrudnienia na 3 maja w Poznaniu. Obowiązują tam objazdy dla kierowców, ale też z utrudnieniami muszą liczyć się piesi. A tymczasem prace bitumiczne ruszyły na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Roboty zostały podzielone na etapy. W pierwszym będą prowadzone na zachodnim pasie jezdni, w drugim na wschodnim. Termin zakończenia remontu został wyznaczony na 3 sierpnia. Koszt prac wyniesie ponad 850 tysięcy złotych.
5: Zmieniamy temat.
3: Teraz poznańska drogówka będzie o kontrolach.
7: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu prowadzili wzmożone działania kontrolne na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, ukierunkowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. W trakcie działań funkcjonariusze przeprowadzili niemal 4,5 tysiąca kontroli stanu trzeźwości kierujących. Niestety, mimo licznych apeli i prowadzonych regularnie kampanii informacyjnych, nie wszyscy uczestnicy ruchu wykazali się odpowiedzialnością. Efektem działań było zatrzymanie 9 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wśród nich 4 osoby znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, a 5 kierowało pojazdami w stanie nietrzeźwości. Wszyscy zostali natychmiast wyeliminowani z ruchu i poniosą konsekwencje przewidziane prawem. Jedna z interwencji miała szczególnie niecodzienny przebieg w rejonie zjazdu z drogi ekspresowej S11 w Golęczewie. Policjanci prowadzili statyczny punkt kontroli trzeźwości. W pewnym momencie uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca ciągnika siodłowego marki Volvo z naczepą, który około 100 metrów przed miejscem kontroli nagle zjechał na pas awaryjny, włączył światła awaryjne i zatrzymał pojazd, sugerując usterkę. Policjanci postanowili sprawdzić, czy kierowca rzeczywiście potrzebuje pomocy. Szybko okazało się jednak, że ciężarówka jest sprawna, a powód nagłego postoju był zupełnie inny. Mężczyzna próbował uniknąć kontroli drogowej, ponieważ wcześniej spożywał alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. Jego podróż zakończyła się na poboczu drogi. 35-latek został zatrzymany i będzie odpowiadał przed sądem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Przypominamy, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Policjanci za każdym razem apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Alkohol znacząco obniża zdolność oceny sytuacji na drodze, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko spowodowania tragicznego skutka zdarzenia. Nawet niewielka ilość alkoholu może mieć wpływ na bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli spożywałeś alkohol, nie wsiadaj za kierownicę. Bezpieczeństwo na drogach zależy od decyzji podejmowanych wykonywanych przez każdego z nas.
3: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kolejny ważny temat w naszym magazynie.
5: Tym żyje Poznań.
3: Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Ekspozycję można oglądać do 30 czerwca. Składa się ona z dwóch części. W pierwszym module szczególne miejsce zajmują uczestnicy robotniczego zrywu, w tym osoby upamiętnione przez Radę Miasta w ramach Roku Bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956. Każda z postaci otwiera wątek historii, który szczegółowo od przyczyn przez przebieg aż po konsekwencje opowiedziany zostaje w drugim module wystawy, stanowiąc zarazem uzupełnienie narracji. Tymczasem przed nami 70. rocznica wydarzeń czerwcowych.
4: W chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy. Staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł to muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
3: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
4: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie.
3: Co roku też gala Stukot.
4: Co roku gala Stukot, teraz też przygotowujemy się do gali, ona odbędzie się 25 czerwca w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór, przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
3: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski, mówię o 28 czerwca.
4: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest m.in. pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
3: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
4: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
3: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
4: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko
8: tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
3: I z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
8: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary Poznańskiego Czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy, także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
3: Mówiła nam Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956.
5: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
5: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
3: Będzie poznańsko, ale też regionalnie. Zajrzymy m.in. do Jarocina i powiemy o fałszywym kominiarzu. Na początek jednak będzie kolejowo, a zarazem bardzo sportowo. Przypomina o tym również pociąg kolei wielkopolskich.
9: No oczywiście barwy Lecha Poznań.
10: Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Po raz kolejny się udało, 10. mistrzostwo. Konstatacja, że pociągi mogą być doskonałym nośnikiem promocji takiego ważnego wydarzenia, czy ważnego podmiotu, jakim jest w tym momencie akurat Lech Poznań.
5: Kolej w Wielkopolsce.
10: Pociągami kolei wielkopolskich podróżowały różne formy graficzne. Piękny pociąg zresztą jeździ do dziś z wizerunkami właśnie naszego króla. Wcześniej taka pewna forma promocji była również i warty Poznań. Natomiast taka okazja, jakim jest mistrzostwo kraju, jak najbardziej skłania do tego, żeby po prostu w pociągu, który będzie kursował codziennie, który będzie robił setki kilometrów dziennie, ten fakt przekazywać, szczycąc się, mówiąc uczciwie, z tego faktu zwycięstwa, no i z takiego klubu. To znaczy on generalnie będzie jeździł po regionie, natomiast Koleje Wielkopolskie realizują połączenia do stacji bazowych, również i poza granicami województwa. Nawet do tego stopnia, że będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, no bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu. Do Świnoujścia nie pojedzie, dlatego że do Świnoujścia jest dedykowany inny pociąg oddzielnie, no bo wymaga oddzielnych rozliczeń finansowych. Tego nie mamy, natomiast no żartobliwie tutaj ktoś stwierdził, że może przez Zachodniopomorskie lepiej nie przejeżdżać, bo tam jest pogoń Szczecin. Ten pociąg będzie jeździł do końca tego roku, także nie ma problemu, to jest folia, którą można w każdej chwili zdjąć. Natomiast póki co mamy uzgodnienia do końca roku, a jeżeli się okaże, że to się dobrze przyjmuje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to przedłużyć.
11: Pociąg bardzo piękny, no Lech Kolejorz, tak? Mistrz Polski? Zgadza się?
12: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
13: Dobra inicjatywa?
12: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców. Świetna promocja dla Kolei Wielkopolskich.
14: Kasia Stutysiak z Kolei Wielkopolskich, z promocji. Barwy Lecha jadą po całej Wielkopolsce, z czego jesteśmy bardzo dumni.
13: Widzimy wszystkie mistrzostwa po kolei. Jest przestrzeń zostawiona na kolejne mistrzostwa. Z technicznych aspektów mogę jako ciekawostkę podać, że łącznie zeszło tutaj ponad 600 metrów kwadratowych folii. Także powierzchnia pola karnego boiska piłkarskiego. Pacanowski Borys jest wykonawca oklejenia pociągu. No duma ogromna, bo efekt naprawdę myślę, że piorunujący. Szaliki są nawet dedykowane specjalnie pod tą imprezę, także kto się załapał, ten ma.
15: Oczywiście, jeżeli Lech został mistrzem, to jak najbardziej jest promocja. Mam nadzieję, że pociąg będzie jeździł po całym obszarze Wielkopolski.
3: Tu przed nami właśnie stoi ten pociąg na dworcu letnim. Jakby pan go opisał?
15: No, przede wszystkim są piłkarze i to jest coś, co ludzie na pewno pamiętają o tym, ale jest też historia, bo jest informacja o tym, że to nie jest tylko ostatnie mistrzostwo, tylko wszystkie poprzednie.
3: Piłkarze Lecha Poznań, kto na przykład?
15: Michał Iszak, pewnie najbardziej znany.
3: Widzimy.
15: Tak, zgadza się.
3: A tam?
15: Widzę Ali Golizadek też, dopatrzyłem go razem z Michałem Iszakiem.
16: Karol Klinczak, prezes Lecha Poznań. Decyzja, że chcemy to zrobić z kolejami wielkopolskimi, bardzo duża przychylność zarządu Kolei Wielkopolskich, marszałka województwa do tej inicjatywy. Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii. To chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce. Od strony technicznej, no to oczywiście to musimy pamiętać, że to jest dalej pociąg, który przewozi ludzi, więc bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa i jak widzicie, te grafiki nie mogą zasłaniać okien, nie mogą zasłaniać wyjść ewakuacyjnych, muszą dawać bezpieczeństwo pasażerom. Natomiast jeśli chodzi o grafikę, no to jest nasz pomysł, nasza kreacja, naszego działu marketingu. Wykonanie techniczne z wszystkimi wymogami określonymi przez Koleje Wielkopolskie, no bo to przecież nie może zostać zerwane w czasie jazdy pociągu. To musi wytrzymać warunki atmosferyczne. To musi być, tak jak mówiłem, oprócz tego, że ładne i estetyczne, no to musi być bezpieczne. I tak przez najbliższy rok pociąg, ten skład, ten elf w takich barwach przywołujących te 10 mistrzostw Polski będzie jeździł.
3: Stoimy przed tym pociągiem na dworcu letnim w Poznaniu. To proszę powiedzieć, kogo widzimy.
16: Robert Lewandowski, Paweł Wojtala, Andrzej Juskowiak, czyli wszystkie, można powiedzieć, no wszystkie nie, wielkie historyczne postaci, które uczestniczyły, pomagały w zdobywaniu tych 10 mistrzostw Polski. Stoimy dokładnie przed wizerunkiem Pawła Wojtali, a tu obok, z tego co widzę, jest 2010, czyli Robert Lewandowski. Tam jest Łukasz Trałka, 2015. Muszę powiedzieć, że tak jak spojrzałem dzisiaj na to realne wykonanie, no to ten elf wygląda świetnie, bo te grafiki, które wcześniej widzieliśmy, wizualizacje nie oddawały pełni tego, jak to może wyglądać. Ja uważam, że wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, w przestrzeni publicznej będziemy widoczni, jesteśmy widoczni. Przykładem tego jest ten plakat informujący o wydarzeniu historycznym, jakim jest zdobycie 10. Mistrzostwa Polski, który wisi na gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I takich wydarzeń, nie chcę powiedzieć przypominających, no bo jeszcze świętujemy, ale takich podnoszących rangę tego 10. Mistrzostwa Polski jeszcze będzie sporo i tych niespodzianek jeszcze do końca roku będzie sporo.
3: A o tych niespodziankach oczywiście będziemy informować na naszej antenie. Zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o fałszywym kominiarzu z naszego regionu. Na szczęście wpadł w ręce policjantów.
17: Mężczyzna jest mieszkańcem naszej gminy Jarocin, natomiast informacje o tym, że jakiś fałszywy kominiarz może wykonywać usługi kominiarskie, pobierać za nie pieniądze, docierały do nas w marcu tego roku. Aspirant sztabowy Agnieszka Zaworska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jarocinie. Policjanci dzięki pracy operacyjnej przede wszystkim dotarli do osób, które występują w charakterze pokrzywdzonych, dotarli później także do kominiarza.
5: Kryminalne Wielkopolskie.
17: Okazało się, że pan przez ten okres od marca do połowy maja wykonał 98 takich odbiorów kominiarskich, gdzie nie miał do tego uprawnień, bo żeby takie usługi wykonywać, należy mieć przynajmniej 3 latnika kominiarskiego. No pan, tak jak mówiłam, dokonywał przeglądów, czyszczeń kominów, pobierał za to pieniądze w kwocie około 160 zł. Wystawiał także dokumenty, które można powiedzieć, że były prawdziwe, ale w ich posiadanie wszedł w sposób nieprawidłowy, czyli pokonując zabezpieczenia. I to jest kolejne przestępstwo, którego się dopuścił w tej swojej działalności. Ostatecznie pan usłyszał zarzuty oszustwa, którego dopuścił się przy pomocy sfałszowanych dokumentów. i także zarzut uzyskania, bezprawnego uzyskania dostępu do systemu poprzez przełamanie zabezpieczeń. W tej sprawie został sporządzony akt oskarżenia.
3: A tak przy okazji warto wiedzieć.
17: To sobie sprawdzić, jeżeli jakiś kominiarz do nas przychodzi, czy szukamy kominiarza na stronie, która jest dedykowana takim działalnościom, czy faktycznie te osoby uprawnienia kominiarskie mają.
3: Mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę dziś w naszym studio zagościł
18: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
3: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego.
18: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia.
3: Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
18: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób.
5: To warto wiedzieć.
18: Właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. Duże zapotrzebowanie na ratowników. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu.
3: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
18: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem. Będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
3: No właśnie, to co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
18: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję. Tak, czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie. Tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. Od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
3: Na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
18: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych, więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
3: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
18: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie biegnie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić. A poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekszu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji. Place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie, naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
3: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
18: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę zwracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
3: Większość kąpielisk w regionie zacznie funkcjonować w drugiej połowie czerwca.
18: Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
3: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
18: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony.
3: W sezonie chętnie zaglądamy na poznańskie kąpieliska, ale sporym zainteresowaniem cieszy się również plaża w Skorzęcinie, Powidzu czy też Niepruszewie.
5: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od okolic Poznania. Po dwuletniej rewitalizacji budynek dworca kolejowego w murowanej Goślinie został uroczyście otwarty dla pasażerów.
5: Ważny dla mieszkańców Wielkopolski.
3: Inwestycja przywróciła historyczny wygląd gmachu z 1905 roku. Oprócz poczekalni dla pasażerów w budynku znalazła się nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przestrzenie dla lokalnych inicjatyw, w tym dla klubu seniora Zacisze.
5: Zmieniamy temat.
3: Teraz gość w studio.
19: Bartosz Borowiak, prezes Krasta Turystycznego Szlak Piastowski.
3: A naszą rozmowę zaczniemy od zaproszenia.
19: Tak, serdecznie zapraszamy w tym roku na weekend na Szlaku Piastowskim do Pobiedzisk. Dwa dni, 19 i 20 czerwca. 19 czerwca zapraszamy od rana na korowód, a później zawody sportowe. Natomiast 20 czerwca zapraszamy od godziny 15 do godziny 18 przy jeziorze Biezdruchowo. Tam będzie specjalna strefa przygotowana z jadłem piastowskim, gry i zabawy plebejskie, bardzo dużo informacji o Kazimierzu Odnowicielu, więc serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi. Bardzo fajny dojazd z Poznania pociągiem, więc mamy nadzieję, że pogoda dopisze i będziemy mogli się na wszyscy spotkać.
3: Nie tylko pociągiem, ale także rowerem można dojechać. Coś o tym wiem.
19: Tak, dokładnie. Również rowerem. Można tutaj i od strony Poznania, od strony Gniezna, więc serdecznie zapraszamy każdego, kto będzie chciał poznać historię Kazimierza Odnowiciela, który według legendy założył Pobiedzisk.
3: Powiedzmy więcej o tej miejscowości, wyjątkowej miejscowości dla Wielkopolski i nie tylko.
19: Tak, tutaj Pobiedziska, jedna też z starszych lokacji miejskich. Bardzo piękny rynek, zachowana jeszcze zabudowa, układ średniowieczny uliczek, ale mamy tam też atrakcje. Mamy skansen miniatur oraz gród w Pobiedziskach. Dwie atrakcje na Szlaku Piastowskim. Dlatego też serdecznie zapraszamy do Pobiedzisk, ponieważ można tam zobaczyć wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego w miniaturze oraz poczuć się jak średniowieczny wojownik.
3: Nie każdy właśnie wie, że tam znajduje się gród.
19: Tak, tam znajduje się gród. Nie jest to gród in situ, czyli nie jest to gród w danym miejscu, który się znajdował, ale próba takiej rekonstrukcji grodu i tego, w jaki sposób zdobywano grody, jak toczono oblężenia, więc tam można też założyć zbroję, zobaczyć, jak ona była ciężka, wziąć do ręki miecz, więc myślę, że bardzo ciekawe miejsce na rodzinny wypad.
3: W Pobiedziskach również skansen. Skansen przy starej Piątce.
19: Tak, jest skansen miniatur. Można zobaczyć miniatury oczywiście Szlaku Piastowskiego, ale nie tylko. Są też budynki z całej Wielkopolski.
3: Oczywiście jest ratusz, jest Poznańska Katedra i nie tylko, ta Gnieźnieńska też.
19: Tak, jest katedra, jest i zarówno w Gniezna, i z Poznania. Są obiekty również z tej części Kujawsko-Pomorskiej Szlaku, więc myślę, że warto się wybrać i zobaczyć, jak ten szlak wygląda w miniaturze.
3: Dziś do naszego studia przyszedł pan z publikacją.
19: Tak, przewodnik Dzieciaki na Szlaku Piastowskim. Jest to nowa publikacja skierowana głównie do młodszego odbiorcy. I tam atrakcje z części Wielkopolskiej Szlaku. Jest to część pierwsza. I tam zobaczymy to, co czeka na dzieci najmłodszych w poszczególnych obiektach szlaku. Staraliśmy się pokazać właśnie te najważniejsze rzeczy, które skierowane są do młodego odbiorcy.
3: To powiedzmy, opiszmy, niestety słuchacze nie widzą tej publikacji. Kolorowa publikacja, rozumiem, która ma zachęcić najmłodszych do tego, by poznać historię, by zachęcić do tego, by wybrać się, namówić rodziców, by wybrać się w te ciekawe miejsca w Wielkopolsce. Opiszmy, co widzimy.
19: A tak, mamy tutaj okładkę. Na okładce mamy królika z Gniezna z aplikacji Goń Królika. Mamy także gród w Grzybowie, kielich świętego Wojciecha, słup w Koninie, więc jedne z najważniejszych tutaj zabytków z tego okresu początków państwa polskiego. Na okładce mamy też nową postać, nową maskotkę Szlaku Piastowskiego, która w konkursie internetowym dostała imię Piastek. I ta właśnie maskotka będzie towarzyszyła Szlakowi Piastowskiemu, głównie młodszym odbiorcom, tak, żeby wprowadzała ją w tematykę historii i kultury znajdującej się na szlaku.
3: Otwieramy publikację.
19: Tak, jest to tą pierwszą. Ilustrację wykonał Jarek Gryguć i tutaj znajdujemy wewnątrz razu mapkę. Na tej mapce wszystkie obiekty ponumerowane w takiej formie komiksowej, dostępnej właśnie dla młodszych, tak żeby ich zainteresować i pokazać, że Szlak Piastowski może być bardzo, bardzo ciekawy.
3: Zaczynamy od Gniezna, tak?
19: Tak, mamy tutaj Gniezno, mamy pokazany gród, jak on wyglądał.
5: Ciekawostki o Wielkopolsce.
19: A dalej mamy muzea, które znajdują się w Gnieźnie, początków państwa polskiego oraz Muzeum Diecezjalne, a kolejny obiekt to już jest Poznań i pozostałe obiekty, czyli Muzeum Archeologiczne, Genus Loci, Brama Poznania, oczywiście Katedra Poznańska, więc tutaj zobaczymy te najważniejsze obiekty znajdujące się w Poznaniu.
3: To może proszę powiedzieć, gdzie można otrzymać taką publikację? Przypomnę, że jest ona bezpłatna.
19: Tak, publikacja jest dostarczona do wszystkich naszych obiektów i tam można będzie ją otrzymać. Również zapraszamy na weekend na Szlaku Piastowskim i tam też można będzie tą publikację otrzymać w naszym namiocie edukacyjnym.
3: Jakie jest zainteresowanie Wielkopolską w ostatnim czasie?
19: Znaczy, widzimy na pewno wzrost tutaj, jeżeli chodzi o ubiegły rok, zarówno w obiektach szlaku, po części tutaj Wielkopolski, jak i Kujawsko-Pomorskiej. I faktycznie ta rocznica, tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego zapewne była takim impulsem, który pokazał, że warto zobaczyć tą historię. Również badania DNA Piastów, które są dość teraz mocnym tematem na tapecie, pokazują, że to zainteresowanie początkami państwa polskiego wzrasta w naszym kraju.
3: Liczne badania, takie badania też przypomnę, prowadzone są w Gnieźnie, przed katedrą.
19: Tak, tutaj 15 tysięcy ponad zostało znalezionych elementów i nowożytnych, i średniowiecznych, więc inwestycja toczy się na Podgrodziu, przy Wale Podgrodzia, więc w bardzo newralgicznym miejscu, ale to z drugiej strony jest szansa na to, ażeby odkryć tą historię. Podobne badania, ale nieinwazyjne, toczyły się chociażby też w Kłecku, na grodzie, który znajduje się pod płytą boiska. To też taki jest wyjątek, że gród jest pod płytą boiska i tam też się okazało, że ten gród był znacznie większy niż wcześniej przypuszczano.
3: Pozwoli pan, że teraz zapytam o to, co warto zobaczyć w wakacje, bo wakacje coraz bliżej. Jeśli nie macie planów, to zachęćmy Wielkopolan, ale nie tylko Wielkopolan, do tego, by zwiedzać nasz region.
19: Tak, na pewno tutaj polecamy Poznań i Gniezno jako te dwa główne ośrodki Szlaku Piastowskiego, ale też chociażby Pobiedziska, które leżą pomiędzy, a dalej mamy już Ostrów Lednicki, który będzie w tym roku otwierał nową wystawę. I tutaj myślę, że będzie warto się na nią wybrać, ponieważ ta wystawa, mamy takie nadzieje, będzie w bardzo ciekawy sposób pokazywała historię Ostrowa Lednickiego, a w tym roku mija 170 lat od wykupienia Ostrowa Lednickiego przez hrabiego Albina Węsierskiego, który uratował Ostrów Lednicki przed zniszczeniem, bo gdyby nie on, dzisiaj Ostrowa byśmy nie mieli.
3: Przypomnijmy, jak dostać się na Ostrów Lednicki.
19: Tutaj mamy kilka możliwości. Oczywiście możemy się dostać tam z samochodem, potem zostawiamy go na parkingu i korzystamy z promu, co też jest taką wyjątkową rzeczą na Szlaku Piastowskim, może nie tylko na szlaku, że docieramy na wyspę specjalnym promem. Możemy również się dostać tam rowerem oraz ze stacji Lednogóra możemy przejść pieszo na Ostrów Lednicki.
3: A kto chce latem trochę ochłody, no to działa też tam kąpielisko co roku.
19: Tak jest, jest kąpielisko, jest taka mała infrastruktura w tym miejscu, wydzielona, specjalna, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi też sobie trochę nogi pomoczyć i się pokąpać, to jednocześnie zobaczy sobie dawne piastowskie budowle, a z drugiej strony będzie mógł się zrelaksować nad jeziorem.
3: I jak to daleko z Poznania? Ile to kilometrów?
19: Myślę, że to jest około 40-35 kilometrów, więc jadąc samochodem, w zależności z jakiego punktu Poznania, to ta droga mija bardzo szybko, więc może też spróbować dojechać koleją, więc serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie co na pewno zobaczyć w nowej odsłonie Muzeum Pieszych Piastów na Lednicy.
3: Powiedział pan o Pobiedziskach, przed chwilą o Lednicy, o Ostrowie Lednickim. Co jeszcze warto zobaczyć w naszym regionie?
19: W drugiej części wakacji, na przełomie lipca i sierpnia, będziemy kontynuować weekend na Szlaku Piastowskim, ale w powiecie wągrowieckim. Tam mamy oczywiście Wągrowiec, mamy Łekno, Tarnowo, Pałuckie oraz Gołańcz, która może nie zna szlaku, ale również w tym miejscu jest nowy odrestaurowany zamek, więc też warto będzie przy okazji odwiedzania powiatu wągrowieckiego spaść do Gołańczy.
3: Powiedział pan o tym nowym tutaj symbolu, tak, Szlaku Piastowskiego.
19: Tak, wcześniej były dwie maskotki, były to Kajko i Kokosz, które w ubiegłym roku przestały już być oficjalnymi maskotkami wykorzystywanymi przez Wielkopolską Organizację Turystyczną i szukaliśmy nowego pomysłu i takim pomysłem narodził się właśnie orzeł piastowski, który jednoznacznie kojarzy się i z logotypem Szlaku Piastowskiego, jak i z początkami związanymi chociażby tutaj z Poznaniem i z przemysłem drugim, dlatego też stwierdziliśmy, że właśnie to orzeł będzie nową maskotką Szlaku Piastowskiego.
3: A jeśli ktoś nie zapamiętał tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, o tych wszystkich propozycjach turystycznych, wakacyjnych, wielkopolskich na Szlaku Wielkopolskim, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
19: Tak, i tutaj mamy kilka miejsc. Mamy stronę szlakpiastowski.pl, mamy stronę weekend.szlakpiastowski.pl, czyli wszystkie informacje dotyczące atrakcji na Szlaku Piastowskim w czasie wakacji oraz nasze media społecznościowe Facebook i Instagram Szlak Piastowski. Dlatego też zapraszam wszystkich poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, ale również osoby spoza naszego województwa do tego, żeby zaglądały na naszą stronę i tam szukały najświeższych informacji związanych z tym, co dzieje się na Szlaku Piastowskim. Przy okazji, jak już jestem w studio, chciałbym nadmienić, że trzy tutaj obiekty z Wielkopolski zostały nominowane w trzech kategoriach w konkursie Muzeum Historii Polski na wydarzenie historyczne roku. I tutaj Szlak Piastowski w kategorii edukacja, Galeria Śluza w kategorii wystawa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w kategorii wydarzenie. Zachęcamy do głosowania na te trzy propozycje z Wielkopolski związane właśnie z Szlakiem Piastowskim, z Poznaniem i Gnieznem i finał 8 września w Warszawie.
3: A o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
19: Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski.
3: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
3: Tymczasem stolica Wielkopolski szykuje się do Malta Festiwalu. Wydarzenie wystartuje 21 czerwca.
5: Tym żyje Poznań.
20: Za miłość wielki koncert otwarcia Malta Festiwal, czyli koncert, którego dyrektorką artystyczną i Spiritus Movens jest Natalia Kukulska. Zaprosiła ona na Maltę, ale przede wszystkim do próby wspólnego tworzenia historii cudownych solistów i wspaniałych muzyków, którzy opowiedzą nam o miłości i jej trzech fazach: zakochaniu, komplikacjach i szczęśliwym zakończeniu. Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwal. W takim podziale scenariusza na trzy akty, który znamy bardzo często z filmu czy teatru, czyli tym, w jaki sposób wstęp, rozwinięcie i zakończenie przeprowadzają nas przez emocjonalną historię. W tej historii opowiadać będą między innymi Orliński, Natalia Schroeder, Grzegorz Turnau czy Zalia. To jest wspaniałe międzypokoleniowe spotkanie i tak samo jak międzypokoleniowi artyści wystąpią na tej scenie, tak samo utwory, które usłyszymy, będą to zarówno utwory artystów takich jak Krzysztof Zalewski czy Ralf Kamiński, ale też usłyszymy oczywiście Annę Jantar, bo te poznańskie korzenie Natalii Kukulskiej były jednym z aspektów, dla którego tak bardzo chciałyśmy, żeby to Natalia Kukulska poprowadziła nas przez ten pierwszy wieczór festiwalu, wznosząc muzyczny toast za miłość. Codziennie w programie Malta Festiwal odbywają się bezpłatne, plenerowe wydarzenia, które mają nas wprowadzić w inny stan skupienia. Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Myślę, że spełnienie marzenia o tym, jak nasze ulice mogą wyglądać i funkcjonować oraz o tym, żeby zobaczyć Poznań na ekranie jako tło historii niemożliwych. Bardzo polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku, decydując o choreografii wybitnie wirtuozerskiej tego spektaklu. To jest rzecz, którą sprowadzamy do Poznania z Nowej Zelandii, tak jak efekty specjalne z Argentyny, ale myślę też, że chociażby pierwszy spektakl Epifity jest definicją naszego myślenia o programie plenerowym, o programie, który ma być dobry dla natury, inspirować się naturą. Epifity to rośliny, które wspinają się po sobie, wzajemnie siebie nie nadużywając, a wspierając w dojściu do światła. To jest spektakl o tym, jak natura oparta jest na siostrzeństwie i bardzo się cieszę, że nim właśnie otworzymy plenerowy program na Placu Wolności.
3: Tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu wystartuje 21 czerwca i potrwa tydzień.
5: Rock Radio 105,4 FM.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Została ostatnia reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Po reklamie.
7: Panie pośle, może mi się pan przedstawić?
8: Nie, ja się nie czuję. Aha.
9: W Rock Radio powstanie na weekend.
10: Hell yeah! No dzień dobry, droga słuchalności. Oficjalnie mamy weekend. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, kłaniam się w pas. Dzień dobry, zapraszam wszystkich na powstanie na weekend, czyli takie nasze małe podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy wspólnie o poranku w minionym już tygodniu. Nic straconego, moi drodzy, zróbcie sobie kawę, wywalcie nogi na kanapę, no jeśli oczywiście możecie, i delektujcie się najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. Dzień dobry, aż do godziny 10. Lecimy.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz w Powstaniu Rock Radia, szanowni państwo, polski Rupert Murdoch, czyli Tomasz Sakiewicz, który no znowu każe wszystkim podtrzymać piwo. Prezes i redaktor naczelny telewizji o nazwie zaczynającej się na re, a kończącej na publika, zapowiedział, uwaga, uwaga, uruchomienie własnej sieci komórkowej.
2: O kur...
1: Coś czuję, że będzie z niej można korzystać tylko przykładając telefon do prawego ucha.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama. Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
0: Po reklamie.
9: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Zgodnie z obietnicą, kochani, przenosimy się do największego cyrku na świecie, czyli do Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa, czyli pan cymbał Siergiej Szojgu, pochwalił się niedawno, że kiedy był jeszcze ministrem obrony, to pozwolił swoim żołnierzom na lepszą higienę. No, faktycznie, jest się czym chwalić. Żołnierze mogą podobno teraz częściej się myć i zmieniać bieliznę, to nie jest żart, oraz, uwaga, dokonał historycznej zmiany słynnych onuc na skarpetki. No, czyli dlatego im ta wojna nie idzie. Nie byli po prostu szkoleni na walkę w trudnych warunkach.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ale patrz!
0: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz. Tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert. Telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Po reklamie.
14: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ło, widzisz to, co ja?
9: A, nie widzisz.
8: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Została ostatnia reklama.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
14: Hell
15: yeah!
14: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
16: Powstanie na weekend. Rock Radio.
17: Powstanie na weekend trwa i trwa. Mać, Kajetan Kajtoruszczyk wciąż z wami na posterunku. No i zapraszam na kolejną dawkę najlepszych smaczków z minionego już tygodnia, które królowały na naszej antenie w powstaniu Rock Radia o poranku. Nawet jeśli tydzień was dojechał, spokojnie, z nami niczego nie przegapicie i to z najlepszą klasyką rocka w tle. Dzień dobry.
18: Uwaga na burze, ulewy i grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu.
19: Newsy Rock Radia.
18: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, poddaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
20: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
21: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
18: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
16: Pogoda.
18: I słońce i chmury, do tego przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się też burz, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni, no ale w rejonach podgórskich i nad morzem zaledwie 16.
16: Rock Radio 105,4 FM.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Tymczasem, nie wiem, czy już słyszeliście, ale naszą finalistkę French Open, Maję Chwalińską, czekała niemała niespodzianka po powrocie do Polski. Tenisistka otrzymała stypendium od ministra sportu. No, dzięki Bogu, że nasi sportowcy mają lepszy refleks niż nasze władze.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Została ostatnia reklama.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
16: Po reklamie.
17: Rock.
16: Radio.
17: Klasyka rocka.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Teraz w Powstaniu Rock Radia kolejny dowód na to, że Polska ma wyjątkowo łebskich obywateli. 35-letni rodak wpadł na genialny pomysł i przy pałacu Zwicka, wiem, wspaniały akcent, w niemieckim Dreźnie postanowił złowić sobie rybkę. No, jak się domyślacie, był po kilku ładnych głębszych. No i takie połowy legalne nie są, przez co został zatrzymany przez tamtejsze służby. No, może po prostu zapomniał sprawdzić, jak będzie po niemiecku rybka lubi pływać.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
8: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
7: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
8: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Goplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Goplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Goplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Goplana.pl.
9: Została ostatnia reklama. Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
13: Coś przezroczyste. Ciastka.
14: Ciastka przezroczyste?
15: W Rock Radio. Powstanie na weekend.
16: Hell yeah. Byliście zabiegani jak konie na westernach w tym tygodniu, przez co umknęły wam najważniejsze newsy i absurdy? Nic straconego. Wystarczy odpalić Powstanie na weekend, czyli takie nasze małe resume, to z francuskiego, tego o czym rozmawialiśmy przez cały tydzień o poranku w Powstaniu Rock Radia. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się. Lecimy dalej. Dzień dobry.
17: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku.
15: Rock Radia.
17: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
18: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej.
0: więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
17: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika. Ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
17: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu, spotkanie Brazylia-Maroko.
15: Pogoda.
17: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni.
15: Rock Radio 105,4 FM.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz, moi drodzy, zapraszam was na szybką wycieczkę do Holandii. Spokojnie, nie trzeba zabierać zapalniczek, no bo podobno, słuchajcie, ruszyła tam pierwsza na świecie farma bez zwierząt. Zamiast tradycyjnej hodowli na terenie gospodarstwa w prowincji Zuid-Holland, jeśli to oczywiście dobrze wymawiam, postawiono tak zwane bioreaktory, w których z komórek pobranych od krów, ale bez ich uboju tradycyjnego, hodowane jest prawdziwe mięso. Twórcy zapewniają, że smak i tekstura są identyczne jak mięso, które znamy dziś, co ma być prawdziwą rewolucją na całym świecie. No i moim zdaniem będzie. Problem spożywania mięsa sam się po prostu rozwiąże. Mięso będzie dla bogatych.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Dzień dobry, życzy pan sobie steka? Nie, dziękuję. Wie pan co, mam kredyt. Także wystarczy kalafior. Nie, a tak na serio, to może faktycznie stoimy na skraju rewolucji. Ja akurat empatii często mam dużo więcej do zwierząt niż do ludzi, więc trzymam kciuki.
0: Powstanie na weekend w

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: To jest...
8: Rock Radio.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstawanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Na pewno słyszeliście, że w niedzielę, 14 czerwca, Donald Trump będzie świętował swoje 80. urodziny. To znaczy, oficjalnie chodzi o Dzień Flagi i 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale tak się akurat składa, że to też jego urodziny. No i ten dzień bez wątpienia przejdzie do historii, bo przed Białym Domem odbędzie się gala mieszanych sztuk walki MMA, na którą pomarańczowy prezydent zaprosił wiele osób, w tym naszego prezydenta Karola Nawrockiego. Podobno przygotowania do wizyty już trwają. No, czyli umiejętności z młodych lat naszego prezydenta wreszcie się przydadzą.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Hell yeah.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.

0: reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
15: No dzień dobry, tu Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie świetne numery Tila w New Radicals i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
16: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska.
14: Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
17: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
16: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majszak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwycięzczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majszak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
18: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
16: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Pogoda.
16: Niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym Śląsku.
14: Rock Radio 105,4 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
14: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Oj, jak pięknie.
1: O, przepraszam. Jak pięknie można przy takiej muzyce sobie odpocząć podczas tego weekendu, który właśnie nam się pięknie tutaj rozpoczął w akompaniamencie klasyki rocka Pink Floyd i Wish You Were Here. Jeden z najpiękniejszych numerów, jakie w życiu usłyszałem. Tak mi się wydaje. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i jest cały czas prośba o to, żebyście głosowali na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. Tak jest. Cały czas się w to bawimy. No i nasze propozycje na ten weekend mieszają rock i rap. Linkin Park i Hybrid Theory oraz Rage Against the Machine i ich debiutancka płyta zatytułowana po prostu Rage Against the Machine. To są właśnie te dwie propozycje, które się ze sobą mierzą w ten weekend i jak widzę idą naprawdę niemalże łeb w łeb. Teraz są tylko trzy głosy różnicy na korzyść Rage Against the Machine, ale jeszcze przecież wiele może się zmienić do jutra, do godziny 12, bo do wtedy można właśnie oddawać swoje bardzo cenne głosy na Facebooku Rock Radio, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to zapraszam bardzo serdecznie, zagłosujcie i namówcie też innych do wspólnej zabawy. Jutro po 20:00, jak zwykle, słuchamy płyty tygodnia w całości z różnymi ciekawostkami, a teraz w Rock Radio z kolei słuchamy Kobra Nocki. Na dzień dobry właściwie jeszcze. I nikomu nie wolno się z tego śmiać w Rock Radio.

0: Klasyka polskiego rocka z lat 80., czyli Kobra Nocka, i nikomu nie wolno się z tego śmiać w Rock Radiu. No i jeszcze sobie w latach 80. pozostaniemy, mało tego, nawet przy polskiej klasyce rocka, bo za chwilę wybrzmi w waszych głośnikach jeden z największych hiciorów z tamtej dekady, Perfektu. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć to na słuchu aplikację Rock Radia.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Została ostatnia reklama.
9: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
10: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach rycerski Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

No to sobie polataliśmy, tak jest. Klasyka rocka wysokich lotów. Tylko w Rock Radio Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Jak dobrze wiecie, dni Ursynowa trwają. Już wczoraj odbyła się pierwsza część tegorocznej edycji. Jak zwykle impreza odbywa się przy kopie Cwila. No i jak zwykle organizatorzy wszystko dopięli na ostatni guzik. Możecie sobie nawet zobaczyć relacje z tego, co działo się wczoraj. Było pełno ludzi, no i świetne koncerty, ale dzisiaj też będą znakomite rzeczy do posłuchania, no bo dzisiaj na scenie staną m.in. Kult i Mysłowic, a przed nimi jeszcze, razem z nimi jeszcze będą grać na scenie Peja, Slums Attack, Fish Emade Tworzywo oraz Lambery. Dlatego też no, każdy o różnych gustach muzycznych znajdzie coś dla siebie na dniach Ursynowa. Po więcej informacji zapraszam Was na naszą stronę rockradio.pl, tam zapoznacie się z dokładnym harmonogramem imprezy, a także co jeszcze oprócz muzyki można tam znaleźć, jeżeli chodzi o rozrywki. A my teraz w Rock Radio słuchamy Omegi, Dziewczyna o perłowych włosach. Piękna klasyka rocka.

No, przydałoby się trochę polotu i finezji w tym, no, wiadomo czym. No i przyszło właśnie trochę tego polotu i finezji właśnie dzięki temu kawałkowi. Azel P. i Och Lila jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a już za chwilę w waszych głośnikach pojawią się m.in. Blondie, Beastie Boys i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: akcją tylko 9,99 za kilogram, a ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka Rocka. Klasyka Rocka.

0: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hojlu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
13: Po reklamie.
14: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
15: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11 zapuścimy sobie konkretną petardę od Bilego Idola z początku lat 80. A teraz czas na newsy.
16: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia.
14: Rock Radia.
16: Marcin Krzamiński. Uwaga na burze. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
17: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
16: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wietrznym Mieście.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
18: Pogoda.
16: 19 stopni maksymalnie na Wybrzeżu, w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami też burze.
18: Rock Radio 105,4 FM.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
18: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

We Are The Champions. Jest rock radio, jest klasyka rocka, to wiadomo, że Queen tutaj pobrzmiewa najgłośniej i najpiękniej. A propos właśnie tego kawałka i w ogóle mistrzów, no to ten numer niejednokrotnie na pewno słyszał pan Petr Čech, czyli czeski bramkarz, który bronił barw Arsenalu oraz Chelsea, zdobywał z tymi klubami naprawdę wielkie rzeczy. Natomiast mało kto może o tym wie, ale Petr Čech jest też perkusistą. Nauczył się, używając pewnego internetowego kursu, i niedawno wystąpił na kanale Drameo, na którym perkusiści pokazują swoje umiejętności, no i grają do utworów, których wcześniej nigdy nie słyszeli. No i pan Petr Čech musiał sobie poradzić z kawałkiem Journey, Separate Ways, no i wybrnął z tego naprawdę znakomicie. To można sobie łatwo znaleźć na YouTubie i możecie zobaczyć, jak można być świetnym, światowej klasy bramkarzem, a jednocześnie naprawdę dobrym muzykiem. To, co najważniejsze w grze na instrumencie, jak powiedział Petr Čech, to dobra zabawa. No i w ogóle muzyka to jest bardzo dobra zabawa. A jak się musiał bawić na przykład Zbyszek Kraszewski, nagrywając partię perkusji do tego kawałka? Oj, słyszę, że znakomicie. Oena, znalazłam w Rock Radio.

0: Ależ to jest niesamowita petarda, ten kawałek ONA i znalazłam. Rok 95 w Rock Radio, najlepsza klasyka polskiego rocka i jeszcze przy niej sobie zostaniemy, chociaż cofniemy się do roku 81. Wtedy zespół Manam wydał jeden ze swoich największych hitów, także nigdzie nie uciekajcie, pamiętajcie, by zostać z nami i mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 zł za kilogram. Z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Została ostatnia reklama.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Po reklamie.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

Genesis Land of Confusion w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Tutaj zawsze to brzmi wszystko jak ta lala. Słuchajcie, niedawno mieliśmy notowanie numer 204 klasycznej dziesiątki Rock Radia, a na naszej stronie rockradio.pl już teraz możecie głosować na kolejnych 50 kawałków, które dla was w tym tygodniu wyselekcjonowaliśmy. No i możecie głosować na numery na przykład Davida Bowiego, Iron Maiden, New Radicals, Rage Against the Machine, T-Love i tak dalej, i tak dalej. Można by naprawdę długo i wiele wymieniać, ale lepiej samodzielnie sprawdzić na stronie rockradio.pl. Tam też w międzyczasie możecie nam wysyłać swoje propozycje kawałków, czy też artystów, których chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki. Ale najpierw będzie trzeba na nich zagłosować. Wszystkie informacje na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej z Free. The Stealer teraz w Rock Radio.

0: Fenomenalny kawałek Erika Claptona, Bad Love, idealnie się wpasował pod to sobotnie przedpołudnie jeszcze trwające. A żeby sobie to przedpołudnie uprzyjemnić, to za chwilę jeszcze posłuchamy numerów Heart, Black Sabbath i wielu innych. Także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by cały czas mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.

0: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
1: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
0: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
2: Czy w Poznaniu można mieszkać blisko miasta i blisko natury? Oczywiście, że tak. Już 13 czerwca od 10 do 15 odwiedź dzień otwarty osiedla Grunwald między drzewami od Ronson Development. Poznaj miejsce, gdzie zieleń, komfort i nowoczesna architektura tworzą przestrzeń do codziennego i wygodnego życia. Dwa pokoje już od 483 tysięcy złotych. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 15 ulica Kamiennogórska 7. Grunwald między drzewami. Miejsce, które daje oddech. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i trawisz to.
11: Aflofarm.
12: Po reklamie.
0: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
10: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
11: 12 w sobotę, Rysiek Brzeziński obecny, a z nami są między innymi Klaus Mitwoch czy U2, których usłyszycie za chwilę, ale najpierw pora na newsy i pogodę.
12: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
13: Trochę o kolejach zapomniano.
12: Ale jak mówi premier, to się już zmienia.
10: Rock Radia.
12: Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
14: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
12: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
15: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg? Jak to gdzie? Do Łomży.
12: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
13: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
12: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
12: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.
10: Rock Radio 105,4 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
10: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Na pewno znacie takie powiedzenie, że znamy się jak łyse konie, ale jak dzikie konie, to też by mogło być w naszym kręgu kulturowym. No fajnie by było przynajmniej, bo wiedzielibyśmy, że wtedy uhonorowaliśmy odpowiednio zespół The Rolling Stones, Wild Horses. Rok 71. Niesamowita klasyka rocka w Rock Radio. Ja natomiast zapraszam was jak zwykle na stronę rockradio.pl, bo tam możecie poczytać ciekawe artykuły, albo też porozwiązywać sobie quizy przy sobocie. Jak jest wolne, to można, wiadomo, też pomyśleć o wypadzie do kina. Tam też znajdziecie informacje, jakie są nowości w kinach Helios i jak też wygrać bilety od Rock Radia. To wszystko, a nawet i więcej, bo jeszcze przecież rozmowy z niezłymi gośćmi tam są. Znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej z George'em Harrisonem. Got My Mind Set on You w Rock Radio.

0: To jak przerabiać klasykę R&B, to właśnie w taki sposób, jak to zrobił pan George Harrison. Got My Mind Set On You. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A jeśli jesteście ciekawi, kto napisał oryginał, to był pan o imieniu i nazwisku Rudy Clark, a wykonywał go z kolei James Ray jeszcze w roku 62. Taka ciekawostka na to jeszcze chyba trwające południe albo i wczesne popołudnie. Nie wiem, sami sobie na to pytanie odpowiedzcie. 20 minut po 12, a my za chwilę posłuchamy Lady Punk czy Bad Company, a za kilka minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec, więc bądźcie z nami i miejcie na nas słuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Ależ to jest klimatyczna klasyka rocka Bad Company i Burning Sky w Rock Radio, a teraz pora na kolejną gitarową historię.
1: Wiosło i piec w Rock Radio.
0: Dziś spojrzymy na gitarę, która na pierwszy rzut oka, a nawet ucha, nie kojarzy się z osobą, która na niej grała. Facet raczej grywał na gitarach akustycznych i harmonijce. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Mowa tu oczywiście o Bobie Dylanie, który jest najważniejszym artystą folkowym i nie tylko. Jednak jego najsłynniejszą gitarą wcale nie stał się jeden z akustyków, na których nagrywał największe przeboje. Tym wiosłem jest Fender Stratocaster z 64 w odcieniu ciepłego, słonecznego brązu. Gitara jak najbardziej elektryczna. Sławę zyskała przez występ Dylana na Newport Folk Festival w 65. Wtedy twórca kultowego Like a Rolling Stone zdecydował się zagrać 3 utwory właśnie na tej gitarze. Podobno chodziło między innymi o problemy z nagłośnieniem, ale to był już też okres, kiedy artysta romansował z bardziej elektrycznym, rockowym brzmieniem, co słychać było choćby na płycie Bringing It All Home. Zebranej publiczności nie za bardzo przystało to do gustu, ale ten koncert uznaje się za ważny moment dla muzyki folkowej i łączenia jej z rockowymi brzmieniami. A wracając do samego Stratocastera, Bob Dylan stracił go w dość charakterystyczny dla siebie sposób. Otóż, gdy przemieszczał się prywatnym samolotem, zostawił gitarę na jednym z siedzeń i po prostu o niej zapomniał. Później pilot próbował dobijać się do artysty, ale bez większego skutku. I tak wiosło na długie lata zostało w jego rodzinie, aż w końcu około 2013 zostało sprzedane na aukcji za niecały $1 000 000.
1: Wiosło i piec.

0: Orzeźwiająca klasyka rocka, idealna pod to sobotnie popołudnie, bardzo wczesne. Jeszcze The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles w Rock Radio. A skoro to jest bardzo jeszcze wczesne popołudnie, to znaczy, że mamy jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby posłuchać sobie klasyki rocka i za chwilę usłyszycie u nas m.in. Gary'ego Moore'a, także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by nie wyłączać aplikacji Rock Radia.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
6: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
5: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
6: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
7: Ło, widzisz to, co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
4: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: Została ostatnia reklama. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Po reklamie.
7: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
8: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 13 zapuścimy sobie świetne numery Supertramp, Styx i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy.
9: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
9: Chodzi o wizytę za oceanem.
7: Newsy Rock Radia.
9: Marcin Krzamiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
11: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator. Krzysztof Ciechanowski.
12: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
11: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
9: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
10: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
9: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
13: Pogoda.
9: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.
13: Rock Radio 105,4 FM.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
13: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

To jest jeden z tych kawałków, który budował klimat lat 90., zwłaszcza tej drugiej połówki, kiedy już byłem nieco bardziej świadomym odbiorcą kultury, a przede wszystkim jej muzyki. No i ten numer zapisał mi się mocno w pamięci. Third Eye Blind i Semi Charmed Life w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Żarty się skończyły, tak informuje dzisiaj redaktor Jakub Kaleta na Facebooku i Instagramie Rock Radia. I w ten sposób Kuba Kaleta zachęca was do tego, żebyście po godzinie 15 byli razem z nim i z Rock Radiem, rzecz jasna, w audycji Rock Radio poleca na wynos. I już teraz właśnie na Instagramie i na Facebooku Rock Radia możecie sprawdzić, co takiego Kuba dla was naszykował, jakie dzisiaj będą książki do zgarnięcia, a jak zwykle możecie liczyć na jakiś dobry thriller albo i kryminał. Jeśli jesteście ciekawi, to zaglądajcie i dziś po godzinie 15 wygrywajcie. Jak zawsze przyda się adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Kuba będzie wam zadawał przeróżne pytania, a odpowiedzi w odpowiednim czasie trzeba będzie nadsyłać właśnie pod ten adres, żeby zgarnąć wymarzoną książkę. No ale to po 15, a teraz w Rock Radio mamy Obywatela GC. Tak, tak, to ja.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Ależ to jest niesamowity kawałek, zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Naprawdę tutaj się wszystko zgadza i aż trudno pomyśleć, że ten numer ma już 38 lat. Tak, dobrze liczę. Moje umiejętności matematyczne mnie nie zawodzą. Obywatel GC, tak, tak, to ja w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Jeszcze sobie w latach 80. trochę zostaniemy, no bo wtedy powstało wiele świetnych utworów, między innymi od Skorpionsów. Ale też cofniemy się do lat 70. razem z zespołem Foreigner, więc nigdzie nie uciekajcie, no i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
6: Wundery!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

No i dzięki takim kawałkom życie nabiera odpowiedniego tempa, a weekend staje się jeszcze bardziej dynamiczny, chociaż ten leniwy też jest bardzo przyjemny. To Foreigner i Feels Like the First Time w Rock Radio. Już za 28 minut będzie 14, więc to jest doskonała pora, żeby wam przypomnieć o tym, że ciągle trwa głosowanie na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. No i nasze propozycje na ten weekend są bardzo rockowo-rapowe. Linkin Park i Hybrid Theory kontra Rage Against the Machine i ich debiutancka płyta zatytułowana po prostu Rage Against the Machine. Na ten moment zapowiada się, że będziemy jutro słuchać po godzinie 20 Rage Against the Machine. Już prawie 20 głosów przewagi jest, no ale jeszcze wiele może się zmienić, bo głosowanie kończymy jutro o godzinie 12, więc fani Linkin Park, motywujcie się, mobilizujcie fani Rage Against the Machine, brońcie wyniku, no i niech ta zabawa trwa. A pamiętajcie, że jutro po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. A my teraz wracamy do klasyki rocka w Rock Radio. Metallica i Enter Sandman. Oj, niedawno jak to wybrzmiało w Chorzowie, to było coś. Ziemia się trzęsła aż.

0: Takie podsumowanie życia człowieka w jednej piosence trwającej nieco ponad 4 minuty. Road to Nowhere, czyli Talking Heads w Rock Radio, a to podsumowanie polega na tym, że no biegniemy cały czas, nie wiadomo w sumie po co i dokąd. Podobno ku jakiemuś końcowi, ale co jest po tym końcu? Czy jest jeszcze coś? Ha, tego nie wiemy i nie ma odpowiedzi na takie pytania w tym kawałku. A jakie będą odpowiedzi na inne pytania? No, być może przedstawią wam je panowie z Kansas czy Rainbow, których usłyszycie za chwilę. Także zostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. Rock Radio!
1: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
15: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
16: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
15: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
17: Została ostatnia reklama.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar. Zaraz część posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Po reklamie.
23: Rock.
22: Rock.
23: Radio.
22: Radio.
23: Klasyka rocka.

0: plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Po reklamie.
11: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
12: Turysiek Brzeziński, zaraz po 14:00 przypomnimy sobie świetną klasykę rocka od Manamu, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
13: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Osłoniło go zapadlisko.
11: Rock Radia.
13: Marcin Krzamiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
14: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
13: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
15: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
13: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
11: Pogoda.
13: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.
11: Rock Radio 105,4 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Suzy Quatro, Can the Can, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Nico McBrain, czyli no, były, nie były perkusista Iron Maiden, miał sobie darować ruszanie w trasy koncertowe, a tu proszę, wyruszy niebawem w trasę, ale to będzie trasa taka autorska, można by powiedzieć, ponieważ 22 października ma się ukazać jego autobiografia pod tytułem Hello Boys and Girls. No i tym samym Nico McBrain zapowiedział występy w kilku krajach w Europie. Niestety Polski nie ma na mapie tej trasy. Dużo będzie występów w Niemczech, oczywiście w Wielkiej Brytanii, co ma się rozumieć, no i też w paru

innych krajach europejskich. Nam najbliżej będzie, zdaje się, do Berlina albo do Kopenhagi z Polski, gdyby ktoś chciał się właśnie wyruszyć po autograf, no i chciałby też porozmawiać o tym i owym, jak się okazuje, no chyba z pisarzem już, można by powiedzieć, Nico McBrainem. Także jeżeli będziecie się kiedyś tam wybierać, to dajcie znać przy okazji. Natomiast my teraz wracamy do klasyki rocka, no i odpalamy teraz Harley'a razem z Jemem, chociaż dzisiaj pogoda raczej taka mało harlejowa. No ale w Rock Radio zawsze pogoda dopisuje.

0: Jam i Harley mój w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka z końcówki lat 80. I tak jak mówiłem, pogoda dzisiaj raczej mało harlejowa. Zresztą są ostrzeżenia przed burzami i silnymi deszczami. Również z burzami, także warto na to uważać. Natomiast w Rock Radio będzie cały czas gradobicie klasyki rocka. Aerosmith, Breakout i nie tylko. Już za chwilę pojawią się we waszych głośnikach. Także pozostańcie z Rock Radiem. No i miejcie na słuchu naszą aplikację.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Reklamie.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

Legenda polskiej klasyki rocka, czyli Breakout, i oni zaraz przyjdą tu. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Mamy już prawie w pół do 15, a o godzinie 16 rozpoczną się koncerty na scenie, przy Kopiec Fila, czyli na Ursynowie w Warszawie, bo dzisiaj cały czas trwają dni Ursynowa, drugi dzień dzisiaj. No i przypominam o tym, że na stronie rockradio.pl możecie znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące tej imprezy oraz tego, kto dzisiaj zagra. Ja tylko podpowiem, że będą dzisiaj do usłyszenia i zobaczenia zespoły Mysłowic i Kult. A kto jeszcze zagra, sprawdzicie właśnie na naszej stronie. Tam was odsyłam. My teraz posłuchajmy legendy prosto z Seattle. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, hymn całego pokolenia. Jednego, drugiego, trzeciego i każdego następnego.

0: Aż mi się przypomniał serial Rodzina Soprano, gdzie w ostatnim odcinku, w ostatniej sekwencji scen było słychać właśnie ten kawałek Journey, Don't Stop Believin', a niedawno sobie w całości powtórzyłem właśnie ten serial, po raz kolejny zresztą, doskonała rzecz. I tym kawałkiem się już z wami żegnam, wielkie dzięki za dziś, jestem z wami już jutro od godziny 10, a po 15, więc niebawem odzywa się do was Kuba Kaleta. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
17: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
16: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
17: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
18: Reklamie.
19: To jest
18: Rock Radio.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
14: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
15: Cześć, po 15 podrzucimy Wam propozycję na wieczór w stand-upowym klimacie, ale najpierw wiadomości.
16: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce, trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
14: Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
17: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
16: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają. Liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać dać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Pogoda.
16: 19 stopni w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale bardziej pewne są opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie nawet grad.
12: Rock Radio 105.4 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalewicz.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To kult w Rock Radio. A ja przypominam, że jak co weekend na Facebooku wybieramy płytę tygodnia Rock Radia. Tym razem o wasze głosy walczą dwa albumy, na których przesterowane gitary łączą się z rapem. A mianowicie debiutancki krążek Rage Against the Machine z 1992 roku oraz również debiutancka płyta Linkin Park pod tytułem Hybrid Theory z roku 2000. Dla przypomnienia, na albumie Rage Against the Machine znajdziemy takie numery jak Killing in the Name, Bullet in the Head czy Bomb Track. Z kolei na krążku Linkin Park są takie kawałki jak One Step Closer, Crawling czy In the End. Ten album, który zbierze na Facebooku więcej waszych głosów, zostanie płytą tygodnia Rock Radia i posłuchamy go w całości jutro po 20. A do tego na antenie nie zabraknie też smaczków i ciekawostek na jego temat, o co zadba Rysiek Brzeziński. A już teraz słuchamy sobie no zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. Klimatyczny numer od The Police w Rock Radio.

0: Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją mimo upływu lat. Uwierzycie, że ten numer ma ponad 4 dychy na karku? Klasyka rocka od The Police w Rock Radio. Swoją drogą, my tej właśnie kapeli poświęcimy w przyszłym tygodniu jeden z odcinków cyklu W mgnieniu roka po 10 razem z Olą Konopką. A gdyby któryś z odcinków tego właśnie cyklu w tym tygodniu wam umknął, no to dzisiaj po 20 zapraszam was w imieniu Oli Konopki, Ryśka Brzezińskiego i Mariusza Stelmaszczyka na podsumowanie tygodnia właśnie w cyklu W mgnieniu roka. A znacznie wcześniej, bo już za chwilę, kolejna książka będzie do zgarnięcia w programie Rock Radio Poleca na Wynos. Tym razem to będzie thriller Czas Rezurekcji autorstwa Maxa Czornyja. Pogadamy również przy okazji z samym autorem. Będzie także pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Po reklamie.
17: Rock Radio.
18: Klasyka rocka.
17: Klasyka rocka.

0: No i takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Boba Seegera w Rock Radio. A tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze, no i też coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat Czas Rezurekcji, czyli thriller autorstwa Maxa Czorneya. To jest druga część cyklu o bracie Hektorze i komisarz Sarze Adam. Tym razem brat Hektor na polecenie arcybiskupa wyrusza do położonego gdzieś w Małopolsce klasztoru misterystów. Ma tam zbadać sprawę makabrycznej śmierci jednego z mnichów. W dochodzeniu nie pomagają mu niechętnie nastawieni do przybysza zakonnicy i niepokojąca atmosfera tego miejsca. Wiele wskazuje na to, że odpowiedzi na zagadkę śmierci brata Michała należy szukać zarówno w jego tajemniczej przeszłości, jak i w świecie zjawisk nadprzyrodzonych. Jednocześnie poznajemy historię kilkuletniej dziewczynki, której rodzice po długich staraniach czekają na narodziny nowego potomka. Ja wam oczywiście nie zdradzę, kto i dlaczego zabił, ale tak tylko podrzucę, że na koniec sam autor sugeruje, że zakończenie można interpretować na dwa sposoby.
1: Tak, bo dla mnie bardzo ważne jest to, by książka żyła jeszcze po lekturze, by została w czytelniku i by mógł on ją interpretować. W życiu nie mamy sytuacji czarno-białych. I bardzo lubię, jeżeli po zakończeniu procesu pisania zostaje we mnie takie uczucie, jakie miałem, gdy jako adwokat stykałem się z klientami i nigdy do końca nie wiedziałem, czy naprawdę on jest winny. Jeżeli przychodzi klient, wiadomo, typowa sytuacja do adwokata, czy też jest wyznaczany z urzędu, to jest nieważne, i mówi, no jestem oczywiście, panie mecenasie, niewinny, nie zrobiłem tego. Oczywiście obrona przebiega zgodnie z tą narzuconą w jakiś sposób optyką, nie mogło jej być inaczej, ale zawsze w głowie obrońcy jest to pytanie, podświadome chociażby nawet, często nie powinno być wręcz wyrażone w żaden sposób, ale podświadomie, czy rzeczywiście jest niewinny? Może być, może faktycznie to się wszystko składa w taką całość, że jest niewinny dany klient. I lubię to samo uczucie przy książkach, że zostaje we mnie ta doza możliwości interpretacji sytuacji. Nie wyjaśnienie, bo książka ma swoje zakończenie. Sprawa się zakończyła. Mamy wszystkie wątki w jakiś sposób rozwiązane, ale jednak jest ta doza zastanowienia tych wątpliwości, czy zostały wszystkie karty wyłożone na stół, czy jednak może jest jakieś niedopowiedzenie.
0: Mojej całej, prawie półtora godzinnej rozmowy z Maxem Czornyjem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Czas Rezurekcji, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż w poprzednim tomie tej serii komisarz Sara Adam poprosiła o pomoc artystę wykonującego niezwykłe profile przestępców. Jak ma na imię ten artysta? Konkurs @rockradio.pl, tutaj wysyłamy odpowiedzi i dopisujemy również, dlaczego to właśnie do was powinna natrafić książka Czas Rezurekcji. A już teraz wokal, który hipnotyzuje, no i cała reszta również jest jak najbardziej na miejscu. Klasyka rocka od The Cranberries w Rock Radio.

0: Ależ to jest klimacik, bardzo lubię. Klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio, któremu to swoją drogą w przyszłym tygodniu poświęcimy jeden z odcinków cyklu W mgnieniu roka po 10. Zapraszam was na to spotkanie w imieniu swoim oraz Oli Konopki, a dziś wieczorem po 20 robimy podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu roka. Gdyby któryś z odcinków w tym tygodniu wam umknął, zapraszam na to spotkanie w imieniu swoim, Oli Konopki, Ryśka Brzezińskiego i Mariusza Stelmaszczyka, a znacznie wcześniej, bo już za moment posłuchamy sobie numeru, który moim zdaniem świetnie sprawdza się za kółkiem. To będzie klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
15: Została ostatnia reklama.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.
12: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
13: Po 17:00 porozmawiamy z Darkiem Malejonkiem o planowanej reaktywacji zespołu Hołk, ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
14: Lekarka z zarzutami, wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę.
15: Newsy Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński. Patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
16: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
14: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3:00 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
17: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
14: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
15: Pogoda.
14: W nocy chłodno, na ogół od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam 13. Dużo chmur, może padać deszcz, możliwe też burze, zwłaszcza na północy kraju.
15: Rock Radio 105,4 FM.
7: na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalera.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: No i tak właśnie brzmi ponadczasowa klasyka rocka, to Fleetwood Mac w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos trzymamy rękę na pulsie ważnych wydarzeń związanych z klasyką rocka i takim wydarzeniem na pewno będzie reaktywacja zespołu Hawk. Kapela znana chociażby z takich numerów jak Żyje w tym mieście czy Transmission into your heart wystąpi 18 lipca na festiwalu w Jarocinie. Muzycy pojawią się na scenie w oryginalnym składzie z czasów płyty Generation X, 31 lat po jej premierze i 23 lata po zawieszeniu działalności. A czy poza tą koncertową reaktywacją muzycy planują też wydanie reedycji poszczególnych albumów Hawka? Pytam o to wokalistę tej kapeli, Darka Malejonka.
1: Dobre pytanie, ale teraz raczej ludzie pytają o streamingi, więc na pewno streamingi będą, pracujemy nad tym i nie wykluczamy też, na pewno Generation X chcemy wydać na winylu, bo nie było tego na winylu i zobaczymy, tylko po prostu zobaczymy kiedy to, ale no takie plany są. No i reedycja jako no CD to jest teraz już właściwie przeżytek trochę.
0: Hawk na festiwalu w Jarocinie wystąpi 18 lipca, a mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Darkiem Malejonkiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy numeru ze szczególną dedykacją dla tych, którzy mieli bardzo ciężki poranek po bardzo intensywnym piątkowym wieczorze. Chumbawamba w Rock Radio.

0: i to jest numer, który mnie zawsze kojarzy się z czasami podstawówki. To klasyka rocka od zespołu Chumba Wamba w Rock Radio. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie thriller Niespodziewany Gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Pogadamy sobie również z samą autorką i będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
7: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
6: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No to jest głos, w którym po prostu można się zakochać. Uwielbiam ten numer. Klasyka rocka od Skanka Nancy w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos dbamy o to, żebyście mieli co czytać, nie tylko w weekend. Tym razem bierzemy na warsztat thriller autorstwa Agaty Zamarskiej, zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich. Jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka Viola i to właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. Autorka, podobnie jak główna bohaterka Niespodziewanego gościa, jest psychologiem. Czy pomimo tego Agata Zamarska musiała robić jakiś dodatkowy research na potrzeby tej książki?
1: Jeśli chodzi o pracę tą psychologa, to chyba raczej nie. Znaczy research. Mam koleżanki psycholożki pracujące w bardzo różnych miejscach, więc jeśli za research uznamy koleżankę, która zajmuje się tylko dziećmi po sytuacjach wyjątkowo ciężkich, tak, dopytać, czy tak to mogłoby wyglądać, no to w tej sytuacji tak, taki research, tak, ale do większości tych rozmów to wystarczyła mi taka wiedza z pracy, tak, którą mam.
0: Czyli miałaś konsultantkę po prostu.
1: No można tak to powiedzieć. Myślę, że konsultantka to może za dużo trochę powiedziane. To jest bardziej takie luźnej rozmowie. Mówię, bardziej się upewniałam, czy to mogłoby tak wyglądać, niż prosiłam o jakieś wskazówki.
0: Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Niespodziewany gość, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak ma na imię główna bohaterka inauguracji, czyli jednej z poprzednich książek Agaty Zamarskiej, a chodzi o nauczycielkę, która świeżo po przyjęciu do szkoły jedzie z jej uczniami na obóz integracyjny. Konkurs @rockradio.pl, tutaj wysyłamy odpowiedzi i dopisujemy również w treści maila, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Niespodziewany gościa. Już teraz słuchamy jednego z bardziej klimatycznych numerów lat 80. To Ultravox w Rock Radio.

0: Powiem wam, że ja w tym kawałku czuję wiosnę, klasyka rocka prosto z lat 90. od Liquido w Rock Radio, a że klasyki rocka właśnie z tej ostatniej dekady XX wieku nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie nieśmiertelnego hitu Golden Life w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie!
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Została ostatnia reklama.
22: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Po reklamie.
24: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Po reklamie.
11: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
12: Po 18:00 pogadamy z Emilią Komarnicką, którą możemy oglądać m.in. w pewnym pikantnym spektaklu teatralnym. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
13: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę.
11: Rock Radia.
13: Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
14: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
13: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
15: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
16: Dokładnie.
15: Ludzie machają, uśmiechają się.
17: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
13: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w Miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6:00 rano Australia-Turcja.
11: Pogoda.
13: Jutro nadal przewaga chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju.
11: Rock Radio 105,4 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza...

0: bez dwóch zdań bardzo przyjemny kawałek. Klasyka rocka od Supertramp w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co ciekawego grają w teatrze. To tak na wypadek, gdybyście chcieli jednocześnie zażyć trochę kultury i rozrywki. A mam tutaj na myśli spektakl Erotik Zdrój. Reżyseruje go Wojciech Adamczyk, a w obsadzie znaleźli się m.in. Wiola Arlak, Bogdan Kalus i Beata Olga Kowalska. Akcja tej sztuki toczy się w sanatorium. A o czym jest to przedstawienie? O to pytam Emilię Komarnicką, którą również możemy zobaczyć w spektaklu Erotik Zdrój.
1: To ja może odpowiem ci na pytanie, cytując moją bohaterkę, która jedzie do tego sanatorium i podszywa się pod kuracjuszkę, że tam problemy z kręgosłupem, a tak naprawdę pisze książkę o subkulturze uzdrowisk. I mówi tak w pewnym momencie, kiedy już jest przełamanie tego wszystkiego, i mówi do drugiego bohatera: piszę książkę i miałam gotową tezę, że to jest taki burdel na kółkach, że tu ludzie przyjeżdżają, żeby się wybzykać pod koniec życia. A teraz okazuje się, że to jest ostatni moment, żeby jeszcze coś poczuć, poczuć prawdziwą miłość, obudzić w sobie pasję życia. No i trochę o tym jest ten spektakl. Czyli tak, wiesz, ha, ha, ha, ha, śmiejemy się, śmiejemy, ale później na końcu i tak wszystko jest o miłości. Kuba, no przecież to w całym świecie tak jest.
0: Czyli
1: no,
0: znowu pod płaszczykiem komedii, w tym wypadku o seksiku, mamy przemycone takie bardziej uniwersalne prawdy, tak? I coś więcej niż tylko śmiech dla samego śmiechu.
1: To ja mam, wiesz, takie poczucie, że tylko wtedy sztuka przez duże czy przez małe, jak tam chcesz, ma sens. Nie? No inaczej tak, żeby się, wiesz, rozerwać ze śmiechu, to nie śmiałabym zajmować państwu, czyli widzom, czasu.
0: Erotik Zdrój to spektakl objazdowy, więc w najbliższym czasie obejrzymy go jutro i 3 lipca w Warszawie, 22 sierpnia w Poznaniu i 23 sierpnia w Krakowie. A mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Emilią Komarnicką posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy sobie zdecydowanie jednego z najważniejszych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. To Soundgarden w Rock Radio.

0: to wiedzą, jak dołożyć do pieca. To klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie thriller Akord. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Radio 105 i 4 FM.

No i nóżka sama chodzi. Bardzo lubię ten kawałek. To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. I dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Akord. Jego autorem jest Włodzimierz Rdzanek i to jest drugi tom cyklu AI Gent, Mroczne Kody. W tej części, w Żarach, niemiecki antykwariusz odnajduje zaginiony utwór autorstwa XVIII-wiecznego barokowego kompozytora Georga Filipa Telemana. Niedługo potem zwłoki antykwariusza zostają znalezione w jednym z warszawskich hoteli. W międzyczasie Europą wstrząsa zamach terrorystyczny. Z tym, że sprawcy zamiast bomb wykorzystują sztuczną inteligencję nowej generacji. I jeśli chcecie dowiedzieć się, co było dalej, czyli po prostu zgarnąć książkę Akord, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jak nazywa się przełomowa sztuczna inteligencja stworzona przez Karola Koppela. Była o niej mowa w poprzednim tomie tej właśnie serii. Konkurs@rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić ta książka. A my teraz słuchamy klasyki polskiego rocka prosto z lat 90. To Hej w Rock Radio.

0: Numer, który świetnie sprawdza się za kółkiem. To klasyka rocka od 38 Special w Rock Radio, a my już za chwilę zdecydowanie dołożymy do pieca. Wjedzie petarda od Blur, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
18: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
19: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
20: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Ale sztosy.
23: Ale co?
22: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: Po reklamie.
24: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Po reklamie.
15: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
16: Po 19 zamienimy parę słów z Elżbietą Lęcką o jej roli w kolejnej odsłonie serii krótkometrażowych filmów. Ale wcześniej słuchamy klasyki polskiego rocka od Tilaf w Rock Radio.

0: i to jest numer, który mnie zawsze będzie się kojarzyć z czasami gimnazjum. To klasyka rocka od Puddle of Mud w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos trzymamy rękę na pulsie nowości filmowych i to nie tylko tych kinowych blockbusterów. No i tak pod koniec lutego swoją premierę miał film Jutro o tej samej porze. To jest produkcja krótkometrażowa, bo trwa zaledwie 12 minut. Na ekranie zobaczymy tylko 7 aktorów, a wśród nich są m.in. Zofia Jastrzębska, Ewa Kasprzyk i Daniel Olbrychski. Jutro o tej samej porze to 3. część krótkometrażowej trylogii w reżyserii Grażyny Gudejko. Ten film opowiada historię Basi, która samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Na widok zakochanej nastolatki w Basi odżywają wspomnienia sprzed lat. Basia przenosi się do dnia, w którym jako młoda dziewczyna umówiła się ze swoim ówczesnym chłopakiem na dworcu na tytułowe Jutro o tej samej porze. To jak Basię potraktował jej pierwszy chłopak miało ogromny wpływ na to, jak dobierała sobie kolejnych partnerów. No i tak na przykład mąż Basi regularnie znikał z domu na długie tygodnie, wyjaśnia Elżbieta Lęska, która wciela się w rolę dorosłej Basi.
1: To jest bardzo ciekawe, że to, że akurat tutaj te postacie, czy jej były mąż, on nie wychodził mówiąc, że wyjdzie i wróci za miesiąc, tylko ona była przekonana, że on wyszedł właśnie po bułki na przykład i go nie było jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, więc to było takie oczekiwanie, on przeżył, nie przeżył, co się z nim stało. Potem nagle wracał po prostu uśmiechnięty, że bo wyjechali sobie tam z kolegami, akurat mieli takie tam postanowienie. No. To jest niesamowite, bo w ogóle ta cała historia jest oparta na prawdziwej historii i to jest chyba jeszcze dlatego bardziej to do mnie przemówiło i szczególnie przy tej pierwszej części ten smutek po prostu, który bije ze mnie tam po prostu na kilometr, to jest też po tej przygotowaniu do roli, po tym jak Grażyna mówiła tą prawdziwą historię, jak po prostu tam ta właśnie matka, ta osoba była w swoim świecie. Ona po prostu była pozamykana w świecie swoim. Bardzo często nie dopuszczała z zewnątrz nic. Po prostu była uśmiechnięta, ale to było cały czas taka maska. Czasami wracała podobno, że czasami wracała, bo uśmiechnięta przez sekundę żyła, ale potem jakby przypominało się, okej, zamykam się znowu. No, więc to było bardzo, bardzo ciężkie przeżycie dla tej postaci. No.
0: Film Jutro o tej samej porze można na razie zobaczyć na festiwalach filmowych, za to w internecie możemy obejrzeć pierwszą część tej krótkometrażowej trylogii, czyli 4-minutowy film Rytuał. A mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Elżbietą Lęską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy bardzo klimatycznego numeru The Doors w Rock Radio.

0: No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To kult w Rock Radiu. Już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie Przeprawa, czyli kryminał autorstwa Marka Stelara. Będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Numer, który świetnie sprawdza się za kółkiem i nie tylko. Klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio. A my w programie Rock Radio Poleca na Wynos dbamy o to, żebyście w weekend się nie nudzili. No i dlatego teraz po raz ostatni tego sobotniego popołudnia zaglądamy do szafy z książkami. Tym razem możecie zgarnąć kryminał Przeprawa autorstwa Marka Stellara. Jego akcja toczy się zimą w Świnoujściu. Morze wyrzuca tam na brzeg ciało nagiej kobiety. Sprawę bada aspirant Małgorzata Podrzycka, która niedawno wróciła w rodzinne strony po 20 latach nieobecności. Szybko okazuje się, że klucz do tej zagadki leży zagrzebany gdzieś w jej mrocznych wspomnieniach z dzieciństwa. Ciąg dalszy oczywiście trzeba sobie doczytać na własną rękę w książce Przeprawa. Możecie ją teraz zgarnąć. Odpowiedzcie na pytanie konkursowe, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Marka Stellara. Konkurs @rockradio.pl. Dopisujemy w tym mailu, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Przeprawa. A już teraz słuchamy numeru, który możecie złapać tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Animals w Rock Radio.

0: taką właśnie sentymentalną podróż do początku lat 90. serwują nam panowie z Ugly Kid Joe w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam was na podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu roka w imieniu swoim Oli Konopki, Ryśka Brzezińskiego i Mariusza Stelmaszczyka. Po 22 zapraszam was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja porozmawiam z Rafałem Gliną, czyli z autorem Kryminałów, o jego najnowszej książce, czyli powieści Martwi też mówią. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za wspólnie spędzone sobotnie popołudnie. Słyszymy się jeszcze wieczorem po 20 i po 22, ale słyszymy się także jutro po 15 w niedzielnym wydaniu programu Rock Radio poleca na wynos. A już teraz kolejna porcja klasyki rocka w Rock Radio.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.

0: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
1: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dłużej.
0: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Po reklamie.
12: Rock Radio. Klasyka rocka. Yeah.

0: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
1: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Po reklamie.
5: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1992. To właśnie w tym roku Madonna wydaje bogato ilustrowaną książkę Seks, która wywołuje skandal obyczajowy. George'a Busha seniora w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych zastępuje Bill Clinton, a do kin wchodzą filmy Psy, Stój, bo mamuśka strzela, Nagi Instynkt, Zakonnica w przebraniu, Świat Wayne'a, 1492 Wyprawa do raju oraz Dracula.
2: Za to dokładnie 34 lata temu, czyli 8 czerwca 92 roku, wychodzi płyta zespołu Faith No More pod tytułem Angel Dust. Jest to czwarta płyta zespołu z takimi hitami jak Easy przede wszystkim.

0: Midlife Crisis czy Everything's Ruined. Najpierw numer Easy wyszedł tylko na singlu, za to w 93 roku dołączono go do reedycji.
1: Gdyby ktoś nie wiedział, to płyta Angel Dust to jest ta płyta z czaplą na okładce.
0: Tak, bardzo ładna czapla, super okładka. Ale gdyby ktoś nie wiedział, to też jest to ostatni album z gitarzystą zespołu, czyli z Jimem Martinem.
1: I jest to jednocześnie pierwsza płyta Faith No More, na której wokalista Mike Patton miał realny wpływ na muzykę. A to dlatego, że Mike Patton dołączył do Faith No More podczas prac nad poprzednią płytą, czyli The Real Thing, ale wtedy muzycy mieli już ten album w większości nagrany, poza wokalami. I jako że Mike Patton to jest muzyk, który bardzo lubi eksperymenty, to też słychać ten wpływ jego właśnie takiej osobowości na płycie Angel Dust, dlatego że muzycy tutaj na tym krążku odeszli od grania funk metalu, czyli od gatunku, od którego zaczynali swoją karierę, a odeszli w stronę takiego bardziej, powiedzmy, nie wiem, teatralnego, epickiego brzmienia. Eksperymentowali na płycie Angel Dust z różnymi gatunkami. Dlatego, że wspomniany przez ciebie numer Easy to jest to cover z repertuaru grupy The Commodores, w której śpiewał Lionel Richie między innymi. I to jest numer, który w oryginale, no i w sumie w tej wersji też, jest takim soulowym kawałkiem. Jest też na płycie Angel Dust numer RV, który jest utrzymany w klimacie country. Swoją drogą to jest bardzo przyjemna piosenka. A na stronę B jednego z singli trafił kawałek o tytule Das Schützenfest. I to jest numer utrzymany w klimacie Polki, który ozdabiają dziwaczne sample, jak na przykład szczekanie psa. I to jest kawałek, który brzmi komicznie, natomiast jest on mimo to bardzo przyjemny.
0: No to muszę go sprawdzić.
1: Gorąco polecam, to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: Przenosimy się do roku 1941. Wtedy na świecie trwała II wojna światowa. Swoje premiery miały takie filmy jak Obywatel Kane, Orsona Wellesa czy Sokół maltański Johna Hustona. W 1941 roku urodzili się m.in. Reg Presley z The Trox, Charlie Watts z The Rolling Stones czy Paul Simon z duetu Simon and Garfunkel. I dokładnie 9 czerwca 1941

tego roku, a więc równo 85 lat temu, w Leicester w Anglii na świat przyszedł John Lord, klawiszowiec Deep Purple i Whitesnake. Gry na fortepianie uczył się od wczesnego dzieciństwa. Pasją do muzyki młodego Johna zaraził jego ojciec, który amatorsko grał na saksofonie. Wczesne lata słynnego klawiszowca zdominowało zamiłowanie do muzyki poważnej i orkiestrowej. Z czasem jednak zakochał się też w jazzie, bluesie i rock'n'rollu. John Lord był jednym ze współzałożycieli Deep Purple jeszcze w 1968. Jego znakiem rozpoznawczym stało się mocne, przesterowane brzmienie organów Hammonda. Te podobno były przepuszczane przez gitarowy wzmacniacz, co pozwoliło Lordowi na stworzenie potężnie brzmiącego duetu z gitarzystą Richiem Blackmorem.

0: Poza grą w Deep Purple, John Lord mógł pochwalić się także udziałem w takich grupach jak Whitesnake, The Artwoods czy Santa Barbara Machine Head. Dał się też poznać jako kompozytor muzyki orkiestrowej. W końcu to za jego inicjatywą Deep Purple wydali w 1969 płytę Concerto for Group and Orchestra z muzyką skomponowaną przez Lorda. John Lord zmarł 16 lipca 2012 roku w wieku 71 lat i do dziś jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych postaci muzyki rockowej i metalowej.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: zagadnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1980. To właśnie w tym roku na ekrany kin trafiają filmy Piątek 13, Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje, Lśnienie, Wściekły Byk oraz Sława. Na ekranach komputerów po raz pierwszy pojawia się Pac-Man, a w Stanach Zjednoczonych na ekranach telewizorów pojawia się nowy kanał informacyjny, czyli CNN.
2: Za to dokładnie 46 lat temu, czyli 10 czerwca 80 roku, wychodzi płyta Boba Marleya i The Wailers pod tytułem Uprising. I jest to 12. płyta zespołu z takim hitem jak Could You Be Loved?
1: Natomiast warto też zainteresować się tymi mniej przebojowymi, mniej popularnymi numerami, dlatego że mnie bardzo przypadł do gustu na przykład otwierający ten krążek numer Coming from the Cold. Bardzo to jest dobry kawałek.
2: To jest też ostatni album wydany za życia Boba Marleya, ponieważ niecały rok później zmarł.
1: I ta płyta jest albumem o najmocniejszym wydźwięku religijnym w dorobku Boba Marleya, a to dlatego, że prawie w każdym numerze podmiot liryczny odnosi się do kwestii wiary. Ciekawe dlaczego. Być może Bob Marley po prostu już czuł, że Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę go przywitać, z radości serce drży. A może nie czuł na przykład, bo inne zapachy mu towarzyszyły.
2: Nic nie powiem, to nie sprowokujesz.
1: To ja tylko jeszcze dodam, że w 2001 roku ukazała się reedycja tej właśnie płyty Uprising. Na której znalazły się dwa bonusowe utwory i to są alternatywne wersje piosenek z tej wersji podstawowej tego krążka.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Strumieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1982. To właśnie w tym roku na ekrany polskich kin wchodzą filmy Anna i Wampir, Konopielka, Wabank oraz Znachor, a także z 10-letnim poślizgiem Wejście Smoka. Na zagranicą swoją premierę mają filmy Duch, Łowca Androidów, Rambo Pierwsza Krew, Wybór Zofii, 48 godzin oraz Spokojnie to tylko wypadek. Do sklepów trafiają pierwsze odtwarzacze płyt kompaktowych marek Sony i Philips, a po śmierci Leonida Breżniewa przywódcą Związku Radzieckiego zostaje Jurij Andropow.
2: Za to dokładnie 44 lata temu, czyli 11 czerwca 82 roku wychodzi singiel zespołu The Clash pod tytułem Rock the Casbah. Jest to numer pochodzący z piątej płyty zespołu pod tytułem Combat Rock.
1: To jest kawałek w klimatach nowej fali i takiej tanecznej odmiany punk rocka. Muzykę do tego numeru skomponował prawie w całości perkusista The Clash, czyli Topper Hedon. I to jest o tyle nietypowe, że przeważnie za warstwę muzyczną odpowiadali w The Clash wokalista i gitarzysta Joe Strummer oraz gitarzysta Mick Jones. Natomiast algierski muzyk rockowy Rachid Taha twierdzi, że inspiracją do napisania tego numeru mogła być taśma demo, którą kilka miesięcy wcześniej właśnie pan Rachid Taha dał muzykom The Clash.

0: Ale czy tak było? Czy to jest przypadek piosenki Video Games Lany Del Rey, która ma ukradzioną melodię? Tego nie wiemy.
1: Ciekawe.
0: No. I jeszcze a propos warstwy muzycznej, to jak się dokładnie wsłuchacie w ten kawałek, to mniej więcej w połowie utworu słychać elektroniczne brzęczenie. I co ciekawe, to jest dźwięk alarmu elektronicznego zegarka, który Mick Jones miał na ręce. I ten zegarek wygrywał melodię tradycyjnej amerykańskiej pieśni Dixie.
1: Ja powiem, że tekst utworu przepełniony jest różnymi zapożyczeniami, ponieważ mamy tutaj hebrajski, turecki, arabski i tytułowa kasba to arabska nazwa, która oznacza twierdzę, fortyfikację czy cytadelę.
0: Kasby można spotkać w krajach Afryki Północnej, zwłaszcza w Maroku i w Algierii. No i ten tytuł i te zapożyczenia z tych egzotycznych języków nie są wcale przypadkowe, dlatego że tekst tego numeru opowiada taką historię fikcyjnego kraju leżącego gdzieś w Azji Zachodniej albo Afryce Północnej. No i władca tego kraju zakazał mieszkańcom słuchania zachodniej, zgniłej, kapitalistycznej muzyki rockowej. Mieszkańcy oczywiście nie usłuchali władcy i zaczęli protestować, a także organizować koncerty rockowe w świątyniach i na placach. No i skończyło się to tam interwencją zbrojną. Taka po prostu historia z czasów zimnej wojny. Dzień jak co dzień.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Zestawieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1979. To właśnie w tym roku polscy telewidzowie oglądają pierwsze odcinki seriali Życie na gorąco i Rodzina Połanieckich oraz Dobranocki Pszczółka Maja. W Warszawie zostaje wykonany ostatni w Polsce wyrok śmierci przez rozstrzelanie, a Jan Paweł II odbywa pierwszą pielgrzymkę do Polski.
2: A dokładnie 47 lat temu, czyli 12 czerwca 79 roku, wychodzi singiel zespołu The Cure pod tytułem Boys Don't Cry. To drugi singiel w dorobku The Cure oraz ich pierwszy przebój.
1: I w przypadku tej historii, jak bumerang, powraca sytuacja, w której brytyjski zespół zyskuje popularność międzynarodową i wydaje płyty. I wydaje te płyty w innej wersji w Europie i w innej wersji w Stanach Zjednoczonych. No i nie inaczej właśnie było w przypadku zespołu The Cure, dlatego że piosenka Boys Don't Cry w Wielkiej Brytanii ukazała się tylko na singlu. A w Stanach Zjednoczonych trafiła na składankę Boys Don't Cry, która była taką amerykańską wersją ich debiutanckiej płyty Free Imaginary Boys. No i biorąc pod uwagę, że ta wersja amerykańska ukazała się w jakiś czas po premierze płyty Free Imaginary Boys, no to wytwórnia płytowa zauważyła, że ten hit Boys Don't Cry tam po prostu podbija listy przebojów i postanowiła go dorzucić na płytę. Czyli jak zwykle Amerykanie dostali coś fajniejszego, a w Europie...
2: Oczywiście. No, za to przekaz tej piosenki jest dość trudny, dlatego że tekst opowiada o historii mężczyzny, no, który już się poddaje, już nie będzie szukał swojej utraconej miłości, wpada w depresję, ale też chce w ogóle ukryć się z tym na zawsze.
1: Czyli ukrywa swoje takie prawdziwe uczucia, można powiedzieć, za maską twardego... mężczyzny. No właśnie Robert Smith w jednym z wywiadów przyznał, że jako dziecko wychowane w latach 60. i 70. no wielokrotnie słyszał, żeby nie płakał, tak? Nie masz się, nie bądź baba, chłopaki nie płaczą. No i tak mu to wjechało na banie, że postanowił nawiązać do tego.

0: Zresztą, no proszę państwa, któż z nas nie słyszał tego w swoim życiu, prawda?
1: A warto mówić o emocjach. Czerwiec jest miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Kurde. I co teraz? Może jakieś życzenia z tej okazji? Nie, nic w ogóle. Okej.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Po reklamie.
7: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
8: W studiu Kuba Kaleta, a także niezły gość Rock Radia. I tym niezłym gościem dzisiaj jest Rafał Glina. Cześć.
9: Cześć.
8: Rafał jest autorem w tym momencie tetralogii o policjancie, o komisarzu, o podkomisarzu, przepraszam, awansowałem go.
9: Nie, on no, był podkomisarzem, teraz jest komisarzem.
8: Jest komisarzem,
9: został awansowany przeze mnie.
8: O komisarzu Jacku Okońskim. I to nie jest nasze pierwsze spotkanie, dlatego że my się z Rafałem widzieliśmy w listopadzie 2024 roku, tutaj w studiu, i wtedy rozmawialiśmy o dwóch pierwszych częściach cyklu o komisarzu Okońskim, wówczas jeszcze podkomisarzu, czyli o jednorożcu i o imaginacji, ale my również się z Rafałem spotkaliśmy poza studiem, to znaczy na targach książki w Krakowie.
9: Zgadza się.
8: No. A teraz się widzimy po raz trzeci, a to dlatego, że od naszego spotkania wydałeś dwie książki w wydawnictwie Zwierciadło. Pierwsza z nich nosi tytuł Zaszłość i to jest trzeci tom cyklu o Jacku Okońskim, a najnowsza twoja książka, Martwi też mówią, jest to książka, która wyszła 20 maja. I teraz tak, powiedz mi, mój drogi, co się zmieniło od czasu naszego poprzedniego spotkania u ciebie?
9: Zależy, w jakim sensie coś się zmieniło. No zmieniło się to, że właśnie mam już teraz cztery książki na koncie. Zmieniło się to, że częściej właśnie odwiedzam różne miasta, targi. Mam spotkania z czytelnikami, co jest dosyć fajnym doświadczeniem. No, a poza tym to w sumie nic więcej się nie zmieniło.
8: Czy to będzie wielką niedyskrecją, jeśli zapytam, czy jesteś teraz autorem, pisarzem na pełen etat? Czy to jest twoja dodatkowa aktywność?
9: Nie, no, no pisarzem na pełen etat to jeszcze nie jestem. No, to jeszcze ze 3-4 książki i wtedy dopiero będzie można się nad tym dopiero zastanawiać.
8: Czyli pracujesz zawodowo, a pisanie jest twoim takim dodatkowym zajęciem.
9: Zgadza się.
8: Okej. Okay. Zacznijmy w ogóle, zanim przejdziemy do twojej najnowszej książki, czyli do powieści Martwi też mówią, to wspomnijmy o książce Zaszłość, którą ja również czytałem przed naszym spotkaniem, żeby być na bieżąco z perypetiami Jacka Okońskiego. Ta książka ukazała się niemal rok temu, bo w lipcu 2025 roku, nakładem wydawnictwa Zwierciadło, jest to trzeci tom cyklu o komisarzu Jacku Okońskim i ja pozwolę sobie streścić, nie całą oczywiście, ale zrobić taki zarys fabularny. Otóż w Stargardzie w jednym z mieszkań zostają znalezione zwłoki Janusza Manachiewicza, czyli lokalnego pasjonata starych fotografii, i tę sprawę bada właśnie Jacek Okoński. Okazuje się, że denat przed śmiercią miał się spotkać z Aliną Fritzhoff, czyli niemiecką adwokatką, która od lat pomaga ofiarom nazistowskich prześladowań. Kobieta była zainteresowana fotografią wykonaną w 1946 roku w pobliskim Suchaniu. Jednocześnie mija rok od rozwiązania sprawy dusiciela, czyli seryjnego mordercy, który grasował w okolicy. No i w jego domu już mieszka nowy właściciel, czyli Adrian Czyżewski, i policjanci dostają zgłoszenie, że właśnie tego Adriana Czyżewskiego ktoś próbował zabić. I to jest z grubsza zarys fabuły.
9: No, widzisz, źle zarysowałeś tą fabułę.
8: Źle zarysowałem? Dlaczego?
9: Bo chyba nie jest Adrian Czyżewski, jak dobrze pamiętam.
8: Nie Adrian? Mi się
9: jak
8: wydawało...
9: piszę nową książkę, no, to zapominam o kolejnych, no, ale tym człowiekiem chyba miał na nazwisko Wader, coś takiego. Już nawet nie pamiętam.
8: Faktycznie,
9: ale,
8: masz rację.
9: Ale
8: masz
9: Adrian
8: rację.
9: Czyżewski to był przecież ten dusiciel z
8: masz
9: pierwszej
8: rację.
9: Książki.
8: Dobra,
9: więc...
8: okej, okay, rzeczywiście
9: no,
8: masz
9: złapałem
8: rację.
9: Cię.
8: Dobrze, nie, dobrze, no, rzeczywiście masz rację.
9: I tu mam ciekawostkę, no, od razu, no, mogę podać, żeby było. Bo jak pisałem Jednorożca, nie znałem w ogóle polskich autorów jeszcze w tym czasie, bo nie czytałem polskich książek, a się okazuje, że jest taki pisarz Czyżewski, to od razu powiem, że to nie było wzorowane na jego nazwisku, ale robiąc research właśnie chyba do Zaszłości, czy do jakiejś innej książki, czy po prostu tak sobie szukałem, odnalazłem polskich seryjnych morderców i okazało się, że wśród nich był człowiek, który właśnie ma nazwisko Czyżewski.
8: Faktycznie był taki, no, seryjny morderca.
9: Ja pisząc jednorożce nie wiedziałem o tym, więc jest to tylko taka zbieżność, ale...
8: Jest to dość popularne nazwisko.
9: Jest dosyć ciekawa zbieżność.
8: Właśnie a propos twojej znajomości kolegów po piórze, to pamiętam, że kiedy my rozmawialiśmy poprzednio, czyli w listopadzie 2024 roku, to rozmawialiśmy o tym, że inspirowałeś się mocno twórczością Piotra Kościelnego.
9: Znaczy nie, że inspirowałem się, tylko po prostu akurat w tym momencie, jak chyba część książki pisałem, to ja czytałem akurat w tym momencie Kościelnego. W innym momencie pisania jednorożca czytałem kogoś innego, więc no nie można powiedzieć, żebym się inspirował. Największa inspiracja to chyba była jednak norweskim pisarzem, John Nesbø, i chociaż to jest tylko taka inspiracja, która dała mi iskrę do napisania książki.
8: I tak jak w przypadku jednorożca i imaginacji, zaszłość to jest taki polis procedural, czyli jest to, no, z mojego punktu widzenia tak, no, dlatego że pokazujesz żmudność śledztwa, te wszystkie procedury, które muszą być wykonane, żeby dojść do tego, kto i dlaczego zabił. Chodzi tutaj o zbieranie dowodów, o przeglądanie monitoringu, o czekanie na wyniki z laboratorium, o rozpytywanie świadków. No pokazujesz po prostu, że i też nawet podkreślasz, że praca policjanta to nie jest tak jak w filmach i w serialach, że w dwa dni można złapać sprawcę, tylko że no, jest też mnóstwo papierkowej roboty do wykonania. Ja nie znam wszystkich szufladek gatunkowych, takich wiesz, tych pomniejszych, natomiast moim zdaniem zaszłość jest również takim proceduralem policyjnym.
9: Znaczy, no musi być proceduralem policyjnym, jak to powiedziałeś, bo to jest kryminał, no a w kryminale no niestety musi być pokazane to śledztwo, musi być pokazane zbieranie dowodów, gdyby tego nie było, no to byśmy to nazwali thrillerem, tak?
8: Tak, ale jednocześnie są takie kryminały, w których no, jest pokazana praca policji, natomiast nie ma aż takiego nacisku położonego na to, jak wiesz, jak wygląda ta kuchnia policyjna.
9: Nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, że aż tak mocno pokazuje te sprawy, więc no nie wiem. Uważam, że w pierwszej części, właśnie w jednorożcu, to ukazałem to bardzo właśnie dokładnie, tak samo jak i starałem się dosyć dokładnie ukazać psychologię tego mojego złego, jak ja to zawsze nazywam.
8: Zbuja.
9: Tak zbuja może być. A w kolejnych częściach, jak zresztą sam zauważyłeś, one są cieńsze dużo od tej pierwszej. No tam się starałem trochę to zrobić, żeby te książki były dynamiczniejsze, takie szybsze, z akcją większą, żeby czytelnik się nie nudził, no ale no też trzeba ukazać te procedury policyjne.
8: Ale to, co wyróżnia zaszłość na tle pozostałych książek o Jacku Okońskim, jest to warstwa historyczna, dlatego że w zaszłości pojawia się przede wszystkim tło historyczne, to znaczy pojawiają się odwołania do wydarzeń z drugiej połowy lat 40., z końca II wojny światowej tak naprawdę, powiedzmy. I mamy też kilka takich retrospektywnych rozdziałów i to jest interesujące, dlatego że przeważnie jest tak, że jeśli mamy serię, to ona jest w miarę spójna, tak formalnie, tak naprawdę. W sensie, że tak mi się wydaje. No co tak oczami przewracasz?
9: Ale co to znaczy spójna formalnie?
8: Chodzi mi o to, że jeżeli mamy na przykład serię o jakimś tam komisarzu X, prawda? To przeważnie te książki są nie pod względem treści, tylko pod względem formy są do siebie podobne. To znaczy, że bazują na podobnych
9: zabiegach. Podobny schemat, tak?
8: No, nie chcę powiedzieć...
9: Nie schemat, no, ale w sumie...
8: Taki szkielet,
9: mniej więcej
8: można
9: szkielet
8: powiedzieć.
9: Tak, no tak, właśnie tak. O to chodzi, że ja nie chciałem, żeby w moich książkach był taki szkielet, dlatego w jednorożcu mamy skupione wszystko na jednym śledztwie, pokazane dosyć dokładnie i to ze strony bohatera i antybohatera. Z kolei w imaginacji to już była taka szybsza trochę, były dwa śledztwa i pokazane z punktu widzenia właśnie głównego bohatera, komisarza Okońskiego i jego kolegi z zespołu. No trzecia to zaszłość, tutaj już jest, no też mamy niby dwa śledztwa, ale już zupełnie inaczej, ponieważ jedno ze śledztw jest skupione, no nie nawet na sprawcy, bo sprawcy poznajemy już praktycznie od razu, więc tu chodzi o coś zupełnie innego, o ten skarb, o te inne rzeczy. A drugą sprawę prowadzi już nawet nie kolega z zespołu Okońskiego, tylko już zupełnie z innego wydziału, z suchańskiego posterunku, policjant zupełnie inny. Jak już idziemy tak tym tropem, to w Martwi też mówią, z kolei nie mamy w ogóle śledztwa, ponieważ zrobiłem to tak, że Okoński natrafia na nagranie, którego w pierwszej chwili nie może wykorzystać do oficjalnego śledztwa, więc prowadzi sobie śledztwo nieoficjalne i jednocześnie nie ma drugiej sprawy, ale zamiast tej drugiej sprawy u niego występuje takie coś, że ktoś, można powiedzieć, atakuje go personalnie, jego przyjaciół i i co z tego wyniknie, to zapraszam do czytania.
8: No o tym za chwilę w ogóle będziemy rozmawiali. Jak już przejdziemy do książki Martwi też mówią, zastanawiałem się, jeszcze wracając do tego wątku historycznego w zaszłości, czy potraktowałeś to jako taki eksperyment formalny, czy na przykład, nie wiem, może chciałeś po prostu napisać kryminał, który będzie również odnosił się do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat?
9: W ogóle ta część miała w ogóle nie zawierać części historycznej, bo chciałem się skupić w pierwszym momencie na tym śledztwie dotyczącym zabójstw. Natomiast no, ta część historyczna wyszła dlatego, że no, żeby książka była taka szybsza, treściwa, nie było zbyt wiele opisów, więc wtrąciłem właśnie tą część historyczną, a ona się wzięła stąd, że sam pomysł napisania tej części wziął się z prawdziwej historii, która wydarzyła się w Suchaniu w latach 90., kiedy to do naszego miasteczka przyjechało dwóch mężczyzn, to był Niemiec i Polak, i oni poszukiwali w naszym mieście drzewa. Nikt nie wie, po co tego drzewa poszukiwali. Rozmawiali z jedną osobą, która ich zaprowadziła w miejsce, z którego to drzewo powinno być widoczne. Ale okazało się, że tego drzewa tam nie ma, bo ono już dawno zostało wycięte. No więc ci mężczyźni spakowali się, pojechali do domu. I nigdy się nie dowiemy, po co oni poszukiwali tego drzewa, czy one były jakimś drogowskazem do czegoś innego, czy tam był zakopany skarb. Także to była kanwa, na której powstała ta historia.
8: A czy można gdzieś o tej prawdziwej historii poczytać?
9: Nie. Nie. To jest tylko słownie przekazywana. W sumie tylko jedna osoba o niej wie, ta, która spotkała się z tymi dwoma osobami.
8: Taka miejska legenda trochę.
9: No nawet nie, bo niewiele ludzi o tym wie.
8: Aha. No to jest bardzo ciekawe w ogóle. No,
9: tak. Ja tam zawarłem dużo ciekawych historii, na przykład historia, bo w ogóle tu się rozchodzi o to drzewo, więc jest wpleciona także historia czarnobylskiego drzewa, które w kształcie krzyża jest, i na internecie można znaleźć ciekawą historię tego drzewa. Ono po iluś tam latach zostało gdzieś tam odnalezione, gdzie leżało pod jakimiś gruzami, i to można sobie zobaczyć nawet na zdjęciach.
8: Jeszcze a propos takich różnych ciekawostek, to wyłapałem jako no, również słuchacz muzyki rockowej, i zresztą my o tym rozmawialiśmy też, kiedy się widzieliśmy poprzednio, że Jacek Okoński jest fanem między innymi zespołu Linkin Park, i tam pojawia się taka wzmianka, że on czeka na nową płytę tej kapeli.
9: Zgadza się.
8: No, taka ciekawostka po prostu.
9: No akurat wtedy wychodziła ta płyta, więc on na nią czekał.
8: 20 maja nakładem wydawnictwa Zwierciadło ukazała się książka Martwi też mówią, czyli czwarty tom cyklu o komisarzu Jacku Okońskim. I teraz tak. Ja pozwoliłem sobie trochę przerobić opis właśnie Martwi też mówią, to znaczy dołożyć tam parę wątków.
9: Mój opis ten co z tyłu
8: tak,
9: jest, tak?
8: Tak. Uwaga, ale początek wziąłem od ciebie. No, więc tak, w domu Ryszarda Gawrona, czyli dziennikarza i mordercy znanego z poprzednich części cyklu, ekipa sprzątająca znajduje przenośny dysk z nagraniem. Wynika z niego, z tego nagrania, że za zabójstwo dziewczyny podczas miejskiego festynu kilka lat wcześniej skazano niewinnego człowieka. Z podkomisarzem Jackiem Okońskim kontaktuje się pełnomocniczka siostry Gawrona, która chce wyprostować tę sprawę i zadośćuczynić krzywdom wyrządzonym przez brata, czyli przez Gawrona. Okoński ma pomóc znaleźć i ukarać tego prawdziwego sprawcę zabójstwa sprzed lat. W międzyczasie ze szpitala psychiatrycznego ucieka kidnaper, czyli zabójca, którego pomógł schwytać Okoński, i jednocześnie bliskim Okońskiego przytrafia się seria niepokojących i niebezpiecznych wypadków.
9: Wow.
8: I się zgadza z grubsza.
9: Zgadza się.
8: To dobrze, nie przekręciłem żadnego nazwiska. I ważna informacja jest taka, że akcja książki Martwi też mówią toczy się w 4 miesiące po wydarzeniach z zaszłości.
9: Znaczy ona się zaczyna dokładnie w momencie, kiedy skończyła się zaszłość. A zaszłość się skończyła powiedzmy 4 miesiące po wydarzeniach, które były w niej opisane. Tak to jest.
8: Czyli 4 miesiące po finale, że tak powiem, akcji.
9: O właśnie. Zaszłość się kończy, zaczyna się imaginacja w tym samym momencie.
8: I zauważyłem...
9: Znaczy nie imaginacja, tylko Marcin też mówił.
8: Tak. Zauważyłem też, bo ja słuchałem sobie właśnie tych książek, zauważyłem też, że w wersji audio mamy do czynienia z dużą różnorodnością, jeśli chodzi o lektorów. Dlatego, że Jednorożca czytał Wojciech Masiak, Imaginacja i zaszłość Filip Kosior, a Martwi też mówią czyta Marcin Popczyński.
9: Zgadza się.
8: I wszyscy trzej panowie to są lektorzy, których się bardzo przyjemnie słucha.
9: Tak?
8: No.
9: Zgadzam się z tym też.
8: Kiedy rozmawialiśmy poprzednio, to pytałem cię o to, skąd czerpałeś informacje na temat tego policyjnego warsztatu, na temat tego, jak opisać te poszczególne fakty i wydarzenia, żeby było to wiarygodne. I pamiętam, że mówiłeś wtedy, no, że głównie wiedzę czerpałeś z internetu. A jeśli chodzi o research i do Martwi też mówią, i do zaszłości, czy coś się zmieniło, czy nadal opierałeś swoją wiedzę na tym, co można znaleźć w sieci?
9: Nic się nie zmieniło, nadal przeszukuję sieć, godzinami ślęczę i wyszukuję to, żeby było wszystko jak najbardziej ciekawe. Zmieniło się tylko to, że po raz pierwszy moją książkę przeczytał ktoś przed przesłaniem jej do redakcji, czyli miałem jedną beta czytelniczkę, której dziękuję.
8: A czy zdradzisz, co się zmieniło po tej lekturze beta readerki?
9: Znaczy, podsunęła kilka ciekawych pomysłów, a największą taką rzeczą, którą zrobiła, to było wymyślanie tytułu. Bo to jest, ona wymyśliła tytuł, ja bym na niego chyba w życiu nie wpadł, bo jak widzisz, poprzednie to były takie jednowyrazowe tytuły, a tu mamy trzy wyrazy, więc no dosyć fajnie to wymyśliło.
8: No wiesz co, powiem ci, że to ja już nawet kilka razy rozmawiałem z twoimi kolegami i koleżankami po biurze, że od kilku lat panuje taki trend, jeśli chodzi o literaturę gatunkową, że kryminały i thrillery tytułuje się jednym wyrazem. I jest to, znaczy nie mówię, że wszystkie, tak, ale że bardzo dużo. I jest to pewne wyzwanie, kiedy chcesz wymyślić kolejny tytuł, który będzie jednowyrazowy, a który nie będzie brzmiał tak jak inne książki, bo na przykład jest kilka książek o tytule Zaginiona. Jest kilka książek o tytule Rana, Blizna i tak dalej.
9: Jest jedna książka o tytule Zaszłość też, oprócz mojej. Tak.
8: No ale Zaszłość to nie jest takie, wiesz, to nie jest słowo, którego powszechnie używamy. A w przypadku tytułu, który ma więcej niż jeden wyraz, no to już tutaj ta szansa na to, że będzie on takim samym tytułem jak tytuł innej książki, jest mniejsza.
9: No i jest też lekko zaskakujący, bo wiadomo, że martwi nie mówią, a zrobiłem kiedyś taki, no nie konkurs, tylko taką zagadkę dałem.
8: Na Facebooku twoim, tak?
9: Tak, żeby ludzie zgadli, właśnie odgadnęli tytuł, podałem kropeczki i wszyscy właśnie mu trafiali, pisali w komentarzach, że martwi nie mówią, więc jest to taki lekki, zaskakujący tytuł.
8: A powiem ci, że ja też miałem swój typ, ale kiedy chciałem go wpisać, to się okazało, że już jest konkurs rozwiązany, więc...
9: Tylko... A jaki miałeś typ?
8: Wiesz co, wydaje mi się, że chyba, że martwi nie mówią właśnie, że
9: no,
8: to było...
9: No,
8: że
9: większość,
8: tak, tak. Tak, że dałem się tutaj, wiesz, jakby wprowadzić w malinę.
9: Było, martwi nas gonią, martwi coś tam robią, bo dużo ciekawych rzeczy, niektóre rzeczywiście śmieszne.
8: Martwi nas gonią, to o zombie bardziej taka powieść.
9: Tak, bo tu wcześniej nawet ludzie sądzili, że to będzie coś o zombich, więc...
8: No wiesz, są tacy autorzy, którzy zaczynali od pisania kryminałów, którzy mają na przykład horrory na swoim koncie i mam tutaj na myśli Mietka Gorzkę.
9: Ja cały czas mam w głowie horror, który chciałbym napisać już, jak byłem u ciebie wtedy, to już nawet o tym mówiłem, ale...
8: Wiesz co?
9: Ale to jest ciągle w głowie.
8: Wiesz co, powiem ci, że gdybyś napisał horror, to... Znaczy ja bym był zadowolony, dlatego że mało jest horrorów. Ta nisza horrorowa w Polsce jest bardzo taka, wiesz, wąska. No na pewno nie jest to tak bogaty rynek jak rynek kryminałów, ale jednocześnie... Ciężko jest o dobry horror. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z Tomkiem Sablikiem, który wydał taki, no niby horror, ale też nie do końca. Mój dom, on się nazywa, w ogóle bardzo fajna książka.
9: Słyszałem, cześć.
8: I właśnie pytałem Tomka, jak to jest, jak wygląda z jego perspektywy ten rynek horrorowy w kraju. On mówi, no, że nie wygląda tak naprawdę. Że tych horrorów jest tyle, co kot napłakał, ale też z drugiej strony ciężko jest dobry horror napisać. No tak, to też zależy, czego oczekuje czytelnik, ale jest to sztuka, która wymaga, no w sumie nie wiem czego, no po prostu wymaga tego, żeby napisać dobrą książkę.
9: No właśnie, tak jak we wszystkim trzeba dobrze napisać i będzie dobrze.

0: tak naprawdę cztery takie wątki kryminalne do rozwikłania. I ja ci powiem, które to są. Że po pierwsze, mamy wątek zabójstwa Basi Reichel na Dniach Słuchania w 2022 roku, jeśli dobrze pamiętam. I to jest też wątek połączony z tym, no, że za jej zabójstwo poszedł się gdzieś niewinny człowiek.
1: Tak.
0: Drugim wątkiem jest ucieczka kidnapera.
1: Tak.
0: I trzecim wątkiem jest to, że ktoś zagraża bliskim Jacka Okońskiego. Że wokół jego znajomych, przyjaciół i zwierząt dzieją się różne niepokojące rzeczy. Zwróciłem uwagę na to, że w poprzednich częściach, zwłaszcza w zaszłości, też mamy taką sytuację, że mamy określony czas akcji i w tym czasie dzieją się różne rzeczy, które dzieją się równolegle, które są trochę ze sobą niepowiązane, to znaczy my nie wiemy, czy i jak one są ze sobą powiązane. Te wydarzenia się jakoś tam wokół siebie zacieśniają, zapętlają. Doszedłem do wniosku, że taki rodzaj prowadzenia narracji wymaga dużej uwagi ze strony czytelnika. Że czytelnik musi się orientować cały czas. Okej, dobra, czyli teraz jesteśmy w tym wątku, czyli ten zrobił to i teraz, wiesz o co chodzi, że...
1: Wiem.
0: Że musi być czytelnik po prostu skupiony podczas lektury.
1: No tak, kryminał, śledztwo, niech się skupi, tak jak i policjant musi się skupić na śledztwie, ale tak jak mówisz, to no jest trochę zagmatwane, bo nawet w komentarzach czytałem, że to śledztwo dotyczące tych zabójstw, które naśladują, że tak powiem, dusiciela, no w pewnym momencie jest takie, że ludzie chyba się gubią i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, tak? Ale też jest i tam taka scena, w której Okoński mówi, że niby wszystko się zgadza, ale nic się nie zgadza.
0: Tak,
1: no
0: tak.
1: Więc no. Uznałem, że czytelnicy też mogą się poczuć tak samo, jak i poczuł się Okoński, kiedy w pewnym momencie on rzeczywiście sam traci rachubę, bo to jest tak zagmatwane, że on sam nie wie, co się dzieje, więc no niech czytelnicy poczują się jak policjant.
0: No dobra, a nie masz takiego poczucia, że czytelnik, no bo kiedy czytamy kryminał, w ogóle kiedy czytamy książkę fabularną, to zawieszamy niewiarę jako czytelnik, to znaczy przyjmujemy do wiadomości, że to, co czytamy, mogło się faktycznie wydarzyć.
1: Tak.
0: I czy w momencie, kiedy w krótkim czasie, w niewielkiej miejscowości, albo na niewielkim obszarze, który nie jest Los Angeles albo Nowym Jorkiem, gdzie po prostu gangi, wiesz, nie grasują i ludzie nie giną masowo, jeżeli w tym miejscu i w tym czasie dochodzi do serii, no, bardzo niecodziennych zdarzeń, to nie masz z tyłu głowy takiego poczucia, że czytelnik może w pewnym momencie stwierdzić, no nie, no, to po prostu jest niewiarygodne.
1: Nie mam takiego poczucia, bo gdybym umieścił tą akcję w samym Słuchaniu i w Słuchaniu zamordował te 5 osób, pomijając fakt, że wtedy już nikt w Słuchaniu nie został, no to rzeczywiście, ale to jest rozciągnięte na długości tam, nie wiem, już 100 kilometrów, dziesiątki, więc no jest to jakiś sens, ponieważ no seryjny morderca wybiera te osoby tak, żeby utrudnić jak najbardziej pracę policji, więc no te odległości są dosyć spore, ale nie mogą być też jakieś zbyt wielkie, bo wtedy to rzeczywiście byłoby takie dziwne, że on jeździ, nie wiem, stąd z Bieszczady, kogoś zabija, a później wraca do Szczecina i znowu kogoś morduje.
0: I jeszcze wracając w takim razie do tych takich kilku nakładających się wątków, które się rozgrywają jednocześnie na kartach twoich książek, to zastanawiałem się na przykład, czy jeśli będziesz, powiedzmy, pracować nad kolejnymi książkami o Jacku Okońskim, to czy tak jak w zaszłości postawiłeś na wątek historyczny w ramach takiego, powiedzmy, eksperymentu, takiego, wiesz, pewnego odejścia od tego, nazwijmy to schematem, to czy na przykład możemy się spodziewać tego, że zamiast kilku intryg będzie jedna? Jedna konkretna intryga taka.
1: No można by się spodziewać coś takiego jak w Jednorożcu, tak?
0: Tak, tak, że po prostu będzie jedna sprawa bez takiego gmatwania tych wątków, to może być odpowiedź, jeżeli w ogóle, wiesz, ciebie jako autora interesuje odpowiadanie na te oczekiwania czytelników, to może być odpowiedź na te zarzuty ludzi, którzy pisali w komentarzach, że już po prostu się pogubili i już nie wiedzą, o co chodzi.
1: Ale to niewielki odsetek był. Większość pisała, że jednak znajomość poprzednich nie jest w ogóle konieczna, bo ja w ogóle staram się opisać te poprzednie rzeczy i do których odnosi się te morderstwa aktualne. Tak samo zresztą w Martwi też mówią, jest nawiązanie do poprzednich książek, tak jak wszystkich moich. I też wyjaśniłem, skąd to się wzięło, więc to nie jest tak, że o hop, siup, nagle coś tam biorę i ludzie muszą koniecznie się cofać, żeby przeczytać poprzednie części. Jeśli ktoś czytał dokładnie, to w sumie pamięta to i powinno być dobrze. Ale i śledztwo jedno, oczywiście, jak wymyślę coś takiego, żeby to jedno było śledztwo fajne, ciekawe i nie wymagało dodawania jakichś opisu, żeby zgromadzić tą odpowiednią ilość znaków,

0: Ale jednocześnie, mimo tego, że te kolejne części cyklu o Jacku Okońskim, one są tak napisane, żeby czytelnik nie był zagubiony, to jest sporo nawiązań do tych poprzednich części. I ja, wiedząc, że się spotkamy i wiedząc, że no w sumie nie muszę tak naprawdę tej zaszłości czytać, stwierdziłem, że żeby zachować tę ciągłość fabularną i żeby mieć poczucie, że ja faktycznie znam to uniwersum, które stworzyłeś, stwierdziłem, że po prostu się zapoznam również z zaszłością i no i się dobrze stało, dlatego że dzięki temu jeszcze lepiej mogłem wniknąć w fabułę, również książki Martwi też mówią.
1: Ja lubię, jak cała seria się ze sobą zazębia, że tak powiem, i wszystkie książki coś tam mają wspólnego, na przykład no zresztą imaginacja dzieje się przecież, te niektóre momenty imaginacji dzieją się dokładnie w tym samym momencie, w której dzieje się Jednorożec, więc to tak jakby się nakłada na siebie. A to wszystko jest pokłosiem chyba właśnie Ionesbo i jego książek z Harrym Hule, gdzie tam mamy 13 tomów i one są wszystkie ze sobą powiązane i finał jest jaki jest, wiadomo.
0: Biorąc pod uwagę, że nie chcę tutaj spoilerować, ale że w zaszłości powróciła pewna postać, o której wydawało się, że nie powróci, że nie powinna powrócić, że ta sprawa jest już dawno zamknięta, tak? To poczułem się trochę, znaczy nie wiem oczywiście, czy się spotkałeś z taką uwagą, z takim zarzutem, że nagromadzenie tych wątków jest momentami takie trochę telenowelowe. W sensie, że wiesz, że ten bohater, o którym niby już wszystko wiedzieliśmy, tak? Mam tu na myśli Gawrona, że on jeszcze robił to, to, to i to i jeszcze w ogóle dysk schował w sypialni.
1: No dysk się schował, no bo sobie schował, no bo czemu miał nie schować?
0: No, nie, no jasne, że
1: jako
0: tak.
1: Jako dziennikarz musiał gdzieś, a że tam było jakieś coś, powiedzmy nazwijmy to poufnego, więc po prostu schował w razie czego, a nawiązując do Gawrona, to pamiętasz, co powiedziałeś na naszym spotkaniu wtedy?
0: No, że?
1: Że odczułeś, że Gawron jest postacią jakby pisaną taką na szybko i taką jakby, no...
0: Że dorzuconą tak
1: dorzuconą, jakby. Dorzuconą, tak, o no. Właśnie. I co teraz sądzisz?
0: No teraz wątek Gawrona został mocno rozwinięty, w sensie go jakby osadziłeś mocniej w tym uniwersum. No i tak naprawdę no, od Gawrona się zaczyna może nie całość fabuły, tak? Bo mamy jeszcze chociażby, wiesz, wątek Basi Reichel, tak? Ale...
1: No bo mówimy cały czas o zaszłości, że tamten Gawron też zaistniał dużo i to przeniosło się później na tych Martwych. Tak. I to on tutaj jakby jest zarzewiem tego całego później, tej całej akcji w Martwych.
0: No właśnie chodzi mi o to, że wiesz, że... O, może tak, jak pojawia się jakaś... Przy czym to nie jest zarzut, tylko to jest taka obserwacja, że jak się pojawia jakaś poboczna postać gdzieś tam, tak? W którejś z części, to... W pewnym momencie dajesz więcej przestrzeni tej postaci na kartach kolejnej odsłony cyklu. Zastanawiałem się, czy no przez to, że każda z tych postaci ma coraz bardziej taką bogatą notkę biograficzną, tak, że wiesz, robiła to, robiła tamto i jeszcze tu i jeszcze tam. Zastanawiałem się, czy na przykład nie byłoby, nie wiem, czy prostszym, tak jakby zrobić takie carte blanche, to znaczy dać Jackowi Okońskiemu zupełnie nową sprawę, taką totalnie niepowiązaną z tymi poprzednimi i czy to nie sprawiłoby, że kolejna część cyklu o nim byłaby takim, powiedzmy, nowym początkiem i też nie wymagałaby faktycznie w ogóle od czytelnika, żeby znał jego poprzednie przygody.
1: Uważam, że jest to super świetny pomysł. Jeszcze nie przeczytałeś Martwych, nie?
0: Jeszcze do końca ich nie doczytałem.
1: Przeczytaj na ostatnią stronę i przeczytaj 3 ostatnie zdania.
0: Dobrze, ale my też rozmawiamy z myślą o słuchaczach, którzy jeszcze Martwych nie czytali, prawda?
1: Tak, ale oni też mogą sobie teraz szybko przewrócić i...
0: Jeśli mają tę książkę w zanadrzu gdzieś, prawda?
1: Tak, to jest świetny pomysł i praktycznie żeś powiedział to, co ja zrobiłem.
0: Przy czym wiesz, to nie odbieraj też tego tak, że ja teraz ci mówię, jak masz pisać, tak? Bo to no, w ogóle nie o to chodzi.
1: Nie.
0: No,
1: nie?
0: Ja mówię to jako czytelnik, który podczas lektury miał różne swoje uwagi i przemyślenia. O,
1: natomiast, ale no, to jakby, tak jak powiedziałem, to jest świetny pomysł, który
0: został zrealizowany.
1: Który został praktycznie zrealizowany już.
0: No dobrze.
1: Także widzisz, no, podobnie myślimy.
0: I tutaj jeszcze jeden taki wątek się pojawia w książce Martwi też mówią, który też skojarzył mi się z zabiegiem, który wykorzystałeś w zaszłości. No, w zasadzie sam zresztą powiedziałeś to, że ujawniasz zabójcę Basi Reichel. W sensie, że mówisz, kto to, piszesz, kto to jest wprost tak naprawdę. Zastanawiałem się, czy na przykład dodatkowego takiego smaczku nie dodałby fakt, gdybyś zataił tożsamość tego zabójcy. Gdybyś tej sceny po prostu, wiesz, nie podał wprost, tylko... A może to by zagmatwało dodatkowo fabułę?
1: No właśnie to mogłoby bardziej jeszcze zagmatwać, bo byśmy w ogóle już się pogubili kto i co, ale no rozpatrywałem ten pomysł, który mówisz. No tak trochę myślałem nad tym. Ta scena była dopisana później, zobaczyłem, że ona będzie dobra. No ale w sumie no, poznajemy tego mordercę, bo wiemy, że ktoś musiał inny zabić. Wiemy też, że ten, który siedzi w więzieniu, nie zabija. Myślę, że to był dobry zabieg.
0: To w takim razie ja mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia był Rafał Glina. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Jacek Laskowski w Rock Radio jest, dziennikarz, komentator, chociaż ten dziennikarz to wiem, że tak zmagasz się od tego, unikasz tego słowa.
2: Dzień dobry, przede wszystkim pierwszy raz pod już 60 rok życia jestem zaproszony do radia, które ma rok tak. W swojej nazwie, to co już jest dla mnie dużym...
1: To w serduszku dużym, jest, chyba
2: jest, wychowany jestem na starym dobrym roku. A dziennikarz, tak, troszeczkę się wzdragam przed określeniem dziennikarz, bo często powtarzam, że ta nasza robota komentowania sportu to jest, nie ma aż tak dużo dziennikarstwa w sobie, dziennikarstwo to jest jednak coś więcej, to jest jakaś misja, to jest jednak poświęcenie czegoś, to jest jednak walka o coś, w tej pracy przy sporcie czegoś takiego nie ma, to jest jednak praca przy czymś, co jest zabawą, zawsze tak to traktowałem.
1: Bo to wyświechtane, ale zawsze mi się to pojawia w głowie, że piłka nożna to jest ten najbardziej niepoważna rzecz traktowana poważnie, tak?
2: No tak, dokładnie, to jest cały czas, nie zapominajmy, no faceci w krótkich spodenkach biegają za kulką, którą wbijają do siatki i sport taki jest, no to jest zabawą, my powinniśmy go tak traktować, to on powinien nam dostarczać tylko i wyłącznie fajnych, pozytywnych emocji, oczywiście gdzieś jakichś wzruszeń, oczywiście może i jakiegoś smutku związanego z przegraną, ale to nigdy nie powinno wpływać na nasze życie do tego stopnia i na naszą głowę przede wszystkim, żeby wywoływać emocje złe.
1: A powiedz mi, czy to dobrze się dokopałem, że komentowałeś w sumie 12 dyscyplin w swoim życiu?
2: 13 chyba, 13 nawet. Tak, to jest, ale to mówię, ta połowa tych dyscyplin, może nawet troszkę więcej niż połowa, to była jakaś potrzeba chwili, to był jakiś doskok.
1: Tak, zastępstwo nagłe.
2: Zastępstwo nagłe, tak, salon specjalny na igrzyskach w Nagano. Takie rzeczy się zdarzały, albo no, zresztą już na igrzyskach w Barcelonie był taki jeden dzień, 92 rok, czyli pierwszy rok mojej pracy. Że zerwało się wszystkie połączenia i komentowałem eliminacje lekkoatletyczne. Miałem dzięki temu okazję komentować fantastyczny bieg Mike'a Marsha na 200 metrów, gdzie on tam zdaje się 19:80 wykręcił, czy coś w tym stylu.
1: A w ogóle powiem ci, że jesteś hipsterem i drugą osobą w życiu, z którą rozmawiam w tym programie, która interesuje się snookerem. Bo jeszcze pamiętam, był u mnie Leszek Lichota.
2: To snookerzysta. Snookerzysta. Przez duże S.
1: Sam kiedyś grywałem. W ogóle pamiętam, że to było tak, że jak byłem nastolatkiem, po prostu byłem chory, oglądałem transmisję w telewizji, skakałem po kanałach i tak się wkręciłem. Jeszcze wtedy pamiętam, że grał Nieżyjący Paul Hunter i tak dalej. I miałem takie... Wow. Pamiętam, że mój ojciec, który kochał i kocha oglądać raczej boks, tego typu sporty, to mówił, Mariusz, co ty oglądasz te kulki, nie? A ja mówię, możesz, potrafisz siedzieć 4 godziny i patrzeć, jak wbijają te bile, tak?
2: No powiem ci, że na początku komentowałem to sam, potem no, już nie dawałem rady jakby współpracować z Eurosportem, aż tak, żeby to komentować samemu. Tutaj zaprzągnąłem Rafała Jewtucha, Przemka Kruka i oni, to był taki początek te 20 parę lat temu forów internetowych i oni stworzyli takie forum, gdzie ludzie się zadawali pytania, wypowiadali i tak dalej.
1: Na antenie opowiadali i w czasie komentowania. Tak,
2: dokładnie.
1: Interakcja pełna.
2: I my żeśmy mieli przez to taki jakby przegląd tej widowni, tak? To znaczy zauważyliśmy, że ogląda bardzo dużo kobiet. Spędza czas przy oglądaniu snookera. No i mieliśmy jakieś tam zabawne sytuacje typu właśnie, że nie wiem, było, przepraszam, ale tam wpis był właśnie, musiałam wyjąć sernik z piekarnika, co w tym czasie Ronnie O'Sullivan zrobił.
1: Zrobi, tak. Czy było 147 punktów. No. Tak.
2: Także tak, to było fajne.
1: Naprawdę, uwierzcie nam, że można się wkręcić.
2: Jest
1: zwłaszcza
2: duży,
1: też,
2: jest
1: jak się gra,
2: naprawdę.
1: Ale jak się pójdzie i zagra, to wtedy dopiero jest to poczucie, bo jak się pójdzie na zwykły bilard, to okej, no tam z kolegami w pubie, no to wiadomo, wbija się połówki całe. Mówię oczywiście o bilach. A snooker, no to jednak pamiętam, że jak trochę grywałem, to miałem rzeczywiście, człowiek się napoci, żeby to zagrać. Takiego pełnego...
2: To dosłownie i w przenośni, tak? Duży stół, trzeba troszeczkę pochodzić. Ale zdecydowanie jeszcze większą satysfakcję daje, kiedy te kulki wpadają, nie?
1: Oj tak. Powiedz mi, bo to jest świeża sprawa, miałeś sobie w miniony weekend wzruszenie, jakieś emocje, jak większość z nas, kiedy było to pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
2: Tak,
1: z Barceloną?
2: Olbrzymie wzruszenie, wiesz co, oglądaliśmy to w domu z moją partnerką, no i mieliśmy łzy w oczach, no bo to jest, bo to jednak ich chwila i jakby podsumowanie kolejnego potężnego etapu kariery w Roberta w takim klubie, w takim miejscu, wśród takich ludzi, wśród takich legend, jakie tworzyły tę ponad 120-letnią historię Barcelony, to jest wyjątkowe przeżycie, tak? To jest dla kogoś, kto wychowany był w czasach, gdzie ta piłka zagraniczna, zachodnia była niedostępna, gdzie polscy piłkarze, nawet ci najlepsi, nie mieli szansy się pokazać w tych klubach, nawet spróbować, a potem, jeżeli już wyjeżdżali, to albo to były emeryturki, albo to były kluby mniejszego formatu, no to gdzieś marzenia o tym, żeby ktoś był w Realu czy w Barcelonie, no to były tylko marzeniami.
1: No to prawda, tym bardziej, że te wszystkie historie wielkich naszych piłkarzy z lat 70., 80., kiedy niektórzy byli po prostu zastraszani, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Mnóstwo było takich historii, nawet właśnie z panem Lubańskim i tak dalej, można mówić. Dlatego to jest tak, że jak mój tata mi opowiada, no to on ma świetne wspomnienia właśnie za dzieciaka nastolatka, właśnie chodzi o polską reprezentację. Bo były sukcesy, były medale, trzecie miejsca na Mistrzostwach Świata. A ja z kolei właśnie razem z tatą teraz oglądam od paru lat, no to jest tak, że reprezentacja no, gra jak gra, ale jeśli chodzi o sytuację klubową, no to jest historia, która nigdy nie miała miejsca, jeśli chodzi o to, patrzymy na nazwiska, wiesz, Robert Lewandowski, Zieliński i cała masa innych zawodników, którzy, no, pójdziesz do sklepu, to nie tylko kupujesz koszulkę wielkiego klubu, nie wiem, kiedyś z Beckhamem, Ronaldinho, Ronaldo, ale pójdziesz i weźmiesz sobie koszulkę z napisem Zieliński, Lewandowski.
2: Tak, chociaż ostatnio jak byliśmy na Malcie, to śmialiśmy się, bo widzieliśmy na stoisku, była jedna figurka Lewandowskiego i dwie Krzysztofa Piątka, ale to już okay. Swoją drogą. Natomiast tak, to masz rację, z tym reprezentacja gra jak gra, to też bym się do końca nie zgodził, bo też jestem wychowany na czasie, który 86-2002.
1: No, 16 lat przerwy.
2: Nigdzie nie jeździli. Na żadną imprezę. I naprawdę...
1: No ja musiałem być nastolatkiem, żeby zobaczyć Polskę na mundialu.
2: No dokładnie.
1: Właśnie nie pamiętałem i nie miałem szans zobaczyć.
2: Więc to było mroczne, to nie było takie fajne hop-siup, że to się tak, wiesz, żyło jakimiś dużymi imprezami, bo Polska grała. Nie grała.
1: Tak, to prawda. A wiem, że to pytanie pada, ale i często na nie odpowiadasz w ten sposób, że chyba chodzi o mecz na Wembley, jeśli ktoś się zapyta o taki pamiętny mecz, taki, że zostaje w twojej świadomości, albo kiedy ktoś cię pyta o ten taki najważniejszy, albo nie wiem, pamiętny mecz, to mówisz najczęściej o tym Wembley. A jest coś takiego, że jest jakiś mecz, który też zapadł ci w pamięć, mówisz, Boże, a to było, nie wiem, fantastyczne widowisko, albo były wielkie emocje, a kiedyś go obejrzałeś po latach i stwierdziłeś, aż tak nie, bo ja tak na przykład miałem, bo u mnie był pierwszy impuls, 99 rok, Barcelona, słynny finał Manchester Bayern Monachium, wtedy byłem w szkole podstawowej, więc było tak, że cała klasa w ogóle kibicowała wtedy United, wiadomo jaka była końcówka i zawsze mówię, Boże, jaki to był mecz, a kiedyś, pamiętam chyba w pandemii, właśnie było dużo powtórek w telewizji i leciał ten mecz, nawet pamiętam, że mój tata do mnie napisał, Mariusz, włącz, twój mecz leci i obejrzałem, mówię, w sumie tak do tej 90 minuty to wiele się nie działo.
2: Się działo, prawda? So, ja, jeszcze tak mówię o Wembley, ale takim moim pierwszym sportowym coś, co mam w pamięci, meczem, który mam w pamięci, to jest finał Igrzysk Olimpijskich w Monachium i dwie bramki Dejne i wcześniej prowadzenie Węgrów i ten Altan Dunaj, taki piłkarz z opaską na głowie zawsze grał i to jest takie wspomnienie. Wszystkie mecze z tamtego czasu, z lat 70., one wydają się oglądane po latach trochę słabsze. To jednak była inna piłka. To była inna piłka, te podawanie do bramkarza,
1: no tak.
2: Bramkarz kozłujący, wykopujący. To jest...
1: Trochę tak wszystko spowolnione.
2: To jest troszeczkę spowolnione. Ja nawet kiedyś miałem okazję na antenie Eurosport komentować legendy mundiali, wspomnienia Mistrzostw Świata, chociażby z roku 70, gdzie były takie dramatyczne mecze ćwierćfinałowe Anglików z Niemcami, później półfinałowe i ja to komentowałem i tak... Wydawało mi się, że to tak obrosło taką legendą, w takie niesamowite były te spotkania. One były jednak rozgrywane w innym tempie, inna to była piłka.
1: No zwłaszcza jak porówna się do ostatniego mundialu, tak?
2: Tak, dokładnie. No, ta piłka się jednak od tych 30 paru lat bardzo zmieniała. To jakby pierwszym takim punktem była ten zakaz podawania do bramkarza. To zupełnie się zrobiło co innego.
1: No, tak, czyli 92 rok, tak?
2: Po Euro.
1: Słynna Dania.
2: Tak.
1: Z wakacji. Tak zwanych. Powiedz mi, ile razy w swoim życiu usłyszałeś, jak ja panu zazdroszczę? Pan ma taką pracę, to spełnienie dziecięcych marzeń.
2: Słyszę to codziennie praktycznie, mogę w ten sposób powiedzieć. Tak, bo to jest praca, która dla kogoś, kto kocha sport, jest spełnieniem marzeń. No, no, nie da się ukryć. Dla mnie, ja to nazywam swoją krainą czarów. Tak? Ja wszedłem do krainy czarów w tym 91 roku. Ta moja kraina czarów polegała na tym, że z dnia na dzień poznawałem wspaniałe postaci polskiego sportu, które wcześniej były dla mnie ikoniczne, niedostępne i legendarne, nagle stawały się kimś, komu mogłem podać rękę, przywitać się. Wiele z tych osób mówiło mi po imieniu, traktowało mnie jako kogoś bliskiego. No to było coś dla mnie tak niezwykłego. Zresztą cieszę się tym do dzisiaj. No, miałem okazję współpracować przy okazji pracy w jednej z komisji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Mieczysławem Nowickim i z naszym wspaniałym kolarzem, medalistą olimpijskim, i on podszedł do mnie, mówi: jak miło pana poznać. Ja mówię: proszę pana, to i mi jest miło poznać. Tak. Henryk Grut ostatnio do mnie podszedł, żeby sobie zdjęcie zrobić. Ja mówię: panie Henryku, przepraszam, to ja powinienem pierwszy podejść i sobie zdjęcie zrobić, bo to jest dla mnie cały czas przeżycie. Całe zresztą było spotkanie w Spodku z uczestnikami tego pamiętnego meczu ze Związkiem Radzieckim w 76 roku, no to ja byłem po prostu tak podekscytowany mimo już swojego wieku i tego, że minęło 50 lat od tamtej chwili, to ja po prostu żyłem tym, jakby to było wczoraj.
1: A kiedy do ciebie doszło, albo, że tak powiem, przyzwyczaiłeś się do tego, bo będąc w tej branży, tak, dziennikarskiej, kiedy spotykasz ludzi, czy ze świata, nie wiem, kultury, muzyki, właśnie sportu, że okej, na początku jest tak, że wchodzisz do tego Legolandu, bym to też nazwał, jakiegoś takiego, wiesz, parku Disneylandu, tak, że jesteś w takim świecie: o matko, tu jest ten piłkarz, taki piłkarz, ta aktorka, ten aktor, ten muzyk, ale z czasem dochodzi do ciebie, że rozmawiając z nimi, to z ciebie schodzi aż te dziecięce takie podjaranie się i że widzisz w nich też, to są po prostu ludzie, też to jest fajne uczucie, nie? Że po prostu z nimi rozmawiasz i nie czujesz aż takiego dystansu, i jeszcze jeśli kiedy z nim rozmawiasz i traktuje cię na równi, to po prostu czujesz taką pełną satysfakcję. I to jest właśnie bardzo często, ja mam tak, że jeśli z kimś się spotkam i gadam, na przykład o mnie był ten, tamten, z tamtym była rozmowa, to nie po to, żeby komuś, pewnie sam to masz, że się chwalisz: Boże, poznałem tego, tylko to jest naprawdę fajny człowiek, można sobie z nim normalnie pogadać, nie patrzy na ciebie z góry, że ma nazwisko.
2: Ja mam to do dzisiaj, wiesz, ta fascynacja, jaką mam do dzisiaj. Oczywiście to nie jest jakaś tam ślepa fascynacja na tej zasadzie, że nie wiadomo, co przeżywam i nie śpię nocami. Natomiast jest to cały czas fajne poznawanie ludzi, których się zna z widzenia, z telewizji, z teatru, z filmu. Pisarze, pisarki, to są cały czas fajne doznania, tym bardziej, że sport to jest tak jakby ta jedna kraina czarów, ale jestem człowiekiem, który raczej się porusza w różnych dziedzinach, gdzieś we mnie zawsze i książka, i teatr, i kino było bardzo głęboko, i muzyka, dlatego to te znajomości są dla mnie zawsze wartościowe i zawsze sympatyczne. Nie zawsze gdzieś tam poznawałem ludzi bardzo, bardzo znanych, ale to przeważnie należeli do starszego pokolenia, którzy przy bliższym poznaniu okazywali się mniej ciekawi niż sobie to wyobrażałem. Ale wiesz, to już jest inna historia.
1: Ale to też jest tak, że czasami się zastanawiasz, że jeśli masz jakiegoś idola, czy chcesz go na pewno poznać, żeby nie psuć sobie obrazu, wizerunku z plakatu, czy po prostu obrazu z dzieciństwa. Tak,
2: tak? Paru idoli mi się tak, ale pozasportowych, tak, mi się troszeczkę zepsuło, ale to...
1: Dokładnie.
2: Ja mówię, nie żyję złymi emocjami.
1: Ale powiedz mi, czy... Bo piłkarze, na przykład, pamiętam Artur Boruc i paru innych zawodników mówiło, że grało w piłkę, uprawiało ten sport, ale jak już wracało do domu, to raczej nie odpalało meczu, nie interesowało się. Myślę, że dziennikarz sportowy też może tak żyć, bo wydaje mi się, że nie.
2: No ciężko tym nie żyć. Ciężko tym nie żyć. Ja zawsze się śmieję, że czego się nauczyłem przez te 35 lat pracy, to że nigdy twoi najbliżsi nie zrozumieją, że oglądanie meczów to jest praca. Choćby nie wiem, jak zdawali sobie sprawę z tego, co robisz, a jak zarabiasz i co jest z tym związane, to zawsze będzie to oglądanie meczu będzie traktowane jako coś fajnego i przyjemność. A w przypadku piłkarzy czy sportowców, którzy mówili, że nie oglądają, nie odpalają sobie meczów, nie oglądają po powrocie z treningu czy z meczu niczego, to się trochę dziwiłem, bo jednak ceniłem sobie zawsze to, że ludzie szukają inspiracji, tak, wśród najlepszych. że są piłkarze, którzy, nie wiem, zobaczą jakiś fajny zwód w wykonaniu jakiejś gwiazdy, to sobie następnego dnia
3: spróbują.
2: Potrafią ten zwód na treningu ćwiczyć, próbować. No gdzieś mi się wydaje, że to tak nie można, tak w takim kompletnie być odciętym od tego wszystkiego i chyba nie do końca w to wierzę. W tym wszystkim, którzy się zarzekają, że tak kompletnie nie oglądają. Ja myślę, że tam gdzieś tam
1: oglądają. To jest trochę jak kiedyś Freddie Mercury mówił, bo często było tak, że gwiazda rocka mówi, że nie robimy tego aż dla takiego jakiegoś wielkiego fejmu. A Freddie Mercury powiedział, tak, ale ja robię to, żeby były oklaski.
2: Tak, no to jest taka, trudno się od tego właśnie uciec, no, tak mi się wydaje. To jest, tak. Natomiast w przypadku komentatora sportowego, oglądanie jest jakimś obowiązkiem, to musi być celowane. Niestety w obecnych czasach jest tak, wszystko jest dostępne.
1: Poza tym też chyba można by było wyłapać jakiś fałsz jednak komentowaniu, jeśli ktoś na zasadzie, że to jest moja robota, ale się tym nie interesuje.
2: Tak, na pewno tak. Na pewno gdzieś to prędzej czy później wychodzi. Tak, pewnie, że można być artystą słowa do tego stopnia, żeby tam nikt nie zwrócił na to uwagi, czy ktoś się orientuje, czy nie, ale to nie jest wiarygodne i ja bym osobiście czegoś takiego nie mógł robić. Przyjść, dostać na przykład składy i skomentować, nie? Jednak muszę być rzetelnie przygotowany.
1: Mundial przed nami, na to czekamy, ale powiedz mi, czy inaczej, powiem ci, że jaki na przykład w moim zawodzie piłka nożna miała akurat wpływ. Jak piłka nożna potrafi spowodować, że taki wywiad z osobą, która nie jest związana ze światem sportu, może pójść gładko. Była taka postać, którą na pewno znasz, Johnny Rotten z Sex Pistols. Miałem kiedyś z nim spotkanie, pamiętam, że to był luty, więc w Polsce była taka, a nie inna pogoda. Wiadomo, Polska, luty, nic więcej nie dodaje. Miałem mieć 10 minut, żeby porozmawiać tam na temat jakiejś płyty zespołu Peel, wówczas wychodzącej, czy koncertu, już nie pamiętam. I miałem łączenie i było tak, że menadżer już mówi, że już mnie tam przełącza i tak dalej, on odbiera. No i oczywiście rozmowa dżentelmenów o pogodzie była. On mówi, że mieszka, a propos Stanów Zjednoczonych, mieszka w Los Angeles wtedy, że jest nad basenem, jest piękna pogoda, leży sobie, pije drinka i ze mną rozmawia, a się pyta, co u mnie. No i powiedziałem, że jest taka inna pogoda. Oczywiście chciał być złośliwy jak to Johnny Rotten, ale pamiętając i robiąc research, wiedząc o tym, że jest kibicem Arsenalu, chociaż teraz ma dobre dni i dobre chwile, było tak, że to było po jakiejś dużej porażce w Lidze Mistrzów z Barceloną. Więc zapytałem go, a jak tam twój Arsenal? I on tam, do mnie coś jeszcze i tak dalej. I sytuacja, kiedy troszeczkę go podgryzłem a propos piłki nożnej, było tak, że potem mija 10 minut i menadżer tam coś tam mówi, że kończymy. On mówi, nie, ja z Mariuszem jeszcze chcę pogadać, miałem godzinny wywiad. Że jak piłka nożna potrafi w sytuacjach przeróżnych spowodować... Jesteście z innych światów, mówicie innymi językami, a potrafi zbliżyć. Oczywiście też potrafi dzielić, ale akurat tylko fanem nie jestem.
2: Tak, to prawda. To prawda, że potrafi zbliżać, a to masz rację. To mówię, człowiekowi z wewnątrz piłki ciężko może aż o takie analogie się tutaj pokusić, ale... Tak. ale... Oczywiście rozmowa o piłce nożnej bardzo często potrafi lody przełamać. To czasami pomaga w prostych sytuacjach, gdzieś, nie wiem, coś potrzebujesz na lotnisku, coś potrzebujesz w jakimś urzędzie za granicą, coś od kogoś, nie wiem, jakiejś przychylności gdzieś na stadionie, to wiadomo, ale tak poza stadionem. Na różne rzeczy. To tak, ja to też się śmieję, bo mam przyjaciół w Katalonii, oni nauczyli mnie przeklinać po katalońsku, a tak się akurat złożyło, że bardzo dużo imprez tych międzynarodowych, dużych międzynarodowych obsługują technicy z Hiszpanii i też Katalończycy. I zdarzało mi się na dużych imprezach mieć jakieś kłopoty techniczne i oni przychodzili, mówili, że się nic nie da zrobić, ja w tym momencie, słysząc, że oni są z Katalonii, czy też dowiadując się tego, sobie przekląłem po katalońsku, oni powiedzieli, zaraz będzie wszystko zrobione, załatwione. Więc jakby to jest takie elementy, które też czasami trzeba wykorzystywać, ale tak jak powiedziałeś, tak, piłka zbliża, bo jest uniwersalna.
1: Tak, ale nawet, wiesz, za dzieciaka, jak nikt z nas nie myślał o zawodzie, nie myślałeś o tym, że będziesz komentatorem, to na pewno wtedy rozmawiając, będąc fanem, człowiekiem, który po prostu wszystko przeczyta, o wszystkim słucha, zna nazwiska danej drużyny, że niczym słynny skład Kaiserslautern i tak dalej, że mógłbyś wymienić o 3:00 w nocy, to też powodowało, że, wiesz, siedzisz, nie ma tematów do rozmowy z kimś kumplem w szkole, gdziekolwiek, rzucasz hasło, nie wiem, Dejna, rzucasz hasło Beckham, rzucasz hasło, nie wiem, Ronaldinho, rzucasz hasło jakiś mecz czy klub i już jest szansa, że przez godzinę po prostu przepadniecie w rozmowie.
2: Tak, tak było, dokładnie tak. To wszystko, no to jest takie, to jest coś, co łączy. To fajne jest, no mówię, dlatego zawsze szukam w tym sporcie i w piłce pozytywnych emocji, tak jak powiedziałeś.
1: To przy podróżach jest super,
2: to jest przy podróżach fajne. No poza tym, no powiedzmy sobie uczciwie, teraz w czasach Lewandowskiego, jak siedzisz gdzieś na drugim końcu świata i ktokolwiek cię zapyta, skąd jesteś z Polski i pada nazwisko Lewandowski, to no weź nie poczuj dumy. No.
1: Powiedz mi, czy w dzisiejszych czasach, bo można to odczuć, uważam, w świecie dziennikarskim, że czasy się zmieniają bardziej niż właśnie w latach 90., kiedy ten język był jeszcze bardziej, może nie wiem, czy barwny, ale no można było sobie trochę więcej pozwolić. Czy jest coś takiego, że czasami bardziej się pilnuje, żeby czegoś nie powiedzieć? Już nie chodzi mi o tą historię z 2014 roku o reprezentacji Algierii, co było, tak? Mhm. I oczywiście to dla mnie to był problem z niczego. Ta sytuacja.
2: No nie, to w ogóle to nie była kwestia pilnowania się, no używanie przydomków drużyn afrykańskich jest czymś naturalnym, więc to jakby to nie chodziło o jakieś tam, nie wiem, przełamywanie jakiejkolwiek bariery. To było w sposób oczywisty, jak są czarne gwiazdy.
1: No oczywiście.
2: Z Gany, tak samo są przydomki odzwierzęce w przypadku innych drużyn. Zresztą tam było tyle to wszystko dęte i śmieszne, no, że ja mówiłem. W jednym określeniu mówiłem o tych pustynnych
1: cwanych zwierzątkach,
2: tak, pustynnych lisach, ale mówiłem, że zaatakowały niemieckiego niedźwiedzia i jakoś do tego niedźwiedzia się nikt nie przyczepił.
1: Tak.
2: Którego odniosłem do Niemców, tylko do tych pustynnych lisów. To już.
1: Nie, ale bardziej mi chodzi, czy zauważyłeś też, że czasami trzeba się ugryźć w język czy coś takiego, czy nie masz?
2: Ja nie muszę się gryźć w język, ponieważ wydaje mi się, że mam w sobie taką wewnętrzną odpowiedzialność za to, co mówię i wynika to ona i z wychowania, z takiego troszeczkę też oldschoolowego. Ja na przykład bardzo nie lubię wprowadzenia do języka powszechnego brzydkich wyrazów, tak? To jest moim zdaniem, jak zacząłem czytać jakieś artykuły na portalach, czy gdzieś usłyszę w telewizji przekleństwo, wcale mnie to nie śmieszy. Ostatnio byłem na jakiejś sztuce w teatrze i publiczność najbardziej się śmiała, kiedy padło słowo na K albo na P i wtedy wszyscy wybuchali śmiechem. To mnie troszeczkę przeraża.
1: Zwłaszcza jeśli to jest taki rechot.
2: Tak, i to jest troszeczkę rechot. I tak wydawało mi się, że ta publiczność taka teatralna jest wyrobiona i niekoniecznie się na to łapie. To nie, no kurczę. Dlatego ja wolę, zawsze sobie ceniłem eufemizmy, jakieś fajne
1: nawiązania do czegoś, puszczenie oka. Kto wyłapie, ten wyłapie.
2: To
1: jest bardzo spoko.
2: Dokładnie, więc
1: jakaś ironia, lekki sarkazm.
2: No na tym to wszystko polega. Na to stawiałem i mam to w sobie.
1: Ja tylko pocieszę z tym pustynnym lisem, tak? To wtedy
2: pustynne
1: było.
2: Lisy, tak.
1: To ja na przykład kiedyś dostałem maila, że pewien pan napisze do mnie do Krajowej Rady skargę, bo w święta Bożego Narodzenia wypuściłem dźwięk któregoś z gości, bo puszczaliśmy wypowiedzi, jak przeżywają święta i tak dalej. Była anegdotka o tym, jak jedna z wokalistek, już mniejsza nazwisko, powiedziała, kiedy przestała wierzyć świętego Mikołaja, i jego córka w samochodzie to usłyszała i przeze mnie przestała wierzyć w Mikołaja, więc będzie na mnie skarga.
2: Bez komentarza w ogóle.
1: Powiedz mi, czy jak myślimy właśnie o mundialu, na przykład tym, czy kolejnym, czy w ogóle jeśli pojawia się hasło FIFA, to trochę u nas nie jest taki syndrom sztokholmski, bo że z jednej strony wielu z nas ma taki, a nie inny stosunek do tej federacji, pewne rzeczy nam się nie podobają. Sam nawet kiedyś też w komentarzu powiedziałeś, że Rysiek Ochucki. To było bardzo zabawne i urocze. Ale z drugiej strony pogadamy, a i tak potem, wiesz, każdy z nas zasiądzie i obejrzy mecz taki czy taki na mundialu, czy na innej imprezie, nie?
2: Tak, bo kochamy piłkę. Tak. Kochamy piłkę samą w sobie, natomiast nie musimy kochać tych, którzy tą piłką zarządzają, chociaż oczywiście też powinniśmy na nich zwracać uwagę i na to, co robią. Ja zawsze w sporcie podkreślam, że takie dla mnie jest najbardziej przykre czy smutne, że ci ludzie, którzy rządzą jakąś dyscypliną, czy to na świecie, czy w kraju, oni się nie biorą z nieba, oni nie są zesłani przez kogoś, oni są wybrani przez środowisko sportowe. Oni są wybrani od dołu. To nie jest, to jest wszystko w procedurach demokratycznych przeprowadzane, czy to będzie prezes Polskiego Związku, czy to będzie prezes Międzynarodowej Federacji. Świat sportowy sobie takich ludzi wybiera. Narzeka, ale może sobie wybrać lepszych. Znaczy, komu to przeszkadza? Środowisko siatkarskie wygenerowało sobie teraz prezesa Sebastiana Świderskiego, który jest fantastycznym facetem, jest bardzo dobrym prezesem, jest człowiekiem, który ma mnóstwo zalet i wydaje mi się, że świetnie sobie jako prezes radzi, no ale to od czegoś trzeba właśnie zacząć. Trzeba ze swojego środowiska wygenerować kogoś, kto będzie spełniał twoje oczekiwania. Jeżeli całemu światu piłki nożnej jest obojętne, że, nie wiem, szefem jest Infantino, czy rządzą jacyś kacykowie z jakichś różnych dziwnych krajów, czy podobnie jest w piłce ręcznej, czy w siatkówce, no to ja nie będę za to towarzystwo płakał. Oni sobie sami wszyscy to wybrali.
1: No tak, ale często jak to korporacji, człowiek się boi potem o stołek i tak możemy jeszcze godzinę o tym pogadać, nie?
2: No pewnie, trudno, no. Ale tak jak powiedziałem, tak. Nikt ich nie zesłał.
1: No oczywiście, że tak. Jakie masz odczucia, oprócz tego pewnie też sentymentu, że nawiązując do książki, do historii 94 roku, jakie masz przemyślenia dotyczące tego, co czeka nas w wakacje? Już rozumiem, że jesteś spakowany.
2: Och, nie, spakować to się będę jeszcze dopiero za jakieś półtora miesiąca, bo my jedziemy na mistrzostwa dopiero od ćwierćfinałów.
1: Okej.
2: Większość mistrzostw obsługujemy z Warszawy.
1: Tak.
2: To też pod tym względem będą pierwsze takie mistrzostwa od 70 roku, czyli od mistrzostw, które nawet w polskiej telewizji nie były dostępne, żeby komentatorzy byli przez całe mistrzostwa, przez większość mistrzostw w kraju. No, ale to wynika też z tej niesamowitej logistyki. Tego się nie dało po prostu ogarnąć.
1: To jest po prostu wielkie.
2: To jest wielkie. To jest
1: odległości.
2: Tak, nawet te mistrzostwa świata w Stanach w 94 roku, one były na tyle kompaktowo zorganizowane, że nawet, że przy 24 uczestnikach te mecze były tam komentator mógł obsłużyć, prawda, Darek Szpakowski obsługiwał Kalifornię, czyli mecze w Los Angeles, San Francisco, ja miałem Dallas, Orlando, ktoś tam miał Boston, Nowy Jork, ale to było wszystko, biorąc pod uwagę liczbę meczów, możliwości przedostania się między tymi meczami z miasta do miasta, było w jakiś sposób do zorganizowania. Teraz nie jest, naprawdę, to mi proszę wierzyć. Oczywiście można by zatrudnić tłumy ludzi, ale to jest przecież bardzo drogi interes, tym bardziej, że ktoś oczywiście jak zawsze stara się przy tym zarobić i w tym roku naprawdę wykonuje jakiś potężny skok na kasę. Mhm. Mówię o FIFA i o cenach, tak, które obowiązują, bo nawet same jakieś ceny parkingów pod stadionem są tak wzięte z kosmosu, że tylko, że znów mówimy, tak samo jak i ludzie narzekają na całym świecie, że są ceny biletów wygórowane, a i tak te stadiony będą zapełnione.
1: No to tak samo jest w świecie koncertowym, tak? Że...
2: No więc sam widzisz.
1: Ale bardziej mi chodzi o świat sportowy, bo na przykład nie będę ci zadawał tego pytania, bo już nie...
2: Kto wygra,
1: tak, dokładnie, tak? Nawet ulubiony mundial, chociaż ja przyznaję, że ja mam słabość do tego mundialu z 2006 roku, ale to dlaczego? Dlatego, że tam trochę było dla mnie takie połączenie generacji. Jedna generacja się powoli kończyła, tych wszystkich piłkarzy właśnie z całej reprezentacji Włoch, Del Piero, Totti, Beckham, wszystkich tych, których ja pamiętałem jako dzieciak, a wkraczali właśnie, nie wiem, Rooney, Cristiano Ronaldo i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to był taki the best of, jeśli chodzi o piłkarzy mojej generacji, którą pamiętam za dzieciaka, a potem jak zarastałem. Natomiast tutaj też oczywiście będzie jakiś sentyment, bo to jest na pewno taki schyłek tych absolutnych topów, bo pod tym kątem myślę sobie właśnie o tym mundialu.
2: Last Dance,
1: tak, jak u Jordana, że będzie Ronaldo, że prawdopodobnie będzie Messi, bo jeszcze chyba nie ogłoszono kadry Argentyny.
2: Będzie Neymar,
1: tak, więc to też jest kolejny taki sklep z cukierkami.
2: Tak, trochę tak, to oczywiście. Schyłek piłkarzy z przełomu świata analogowego i cyfrowego.
1: Tak.
2: Czy piłkarzy, którzy zaczynając swoją karierę jeszcze przede wszystkim byli skoncentrowani na pracy.
1: No tak, to są dzieciaki z trzepaka, że grałem na trzepaku, tak.
2: Robert Lewandowski, czy no jego nie będzie niestety na mundialu, ale czy Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi, to są jeszcze Modric, piłkarze, którzy się wychowywali, tak jak powiedziałeś, no, na podwórku i od tego zaczynali i mieli ten etos pracy przez całą swoją karierę. Te nowe gwiazdy już są pokoleniem cyfrowym, one już są mocno skoncentrowane i na mediach społecznościowych, i na wszystkim dookoła, trochę mniej na piłce. To oczywiście nie mamy się co na to obrażać, bo taki świat jest i tego nie zmienimy.
1: Tak.
2: Ale tak, to będzie Last Dance. Ja miałem takie, ty mówisz o 2006, ja bardzo lubiłem mundial, dobrze wspominam, 86 roku. No, nie tylko dlatego, że Maradona, no, zachwycał w każdym meczu i że był wspaniały finał z Niemcami, ale tam też na tych mistrzostwach na przykład fantastyczną piłkę grały dwie reprezentacje, które później odpadły w fazie pucharowej, czyli Dania i Związek Radziecki. To było, no i grali genialnie w piłkę. To był futbol tak ofensywny, tak uroczy, a jednocześnie tak bardzo przepadł właśnie w tej fazie pucharowej. Związek Radziecki z Belgią w takim dramatycznym meczu, a Dania z Hiszpanią 1-5, ale gdzieś tam właśnie ten mundial z tymi meczami takimi pełnymi fantazji mi się kojarzy, także to było wyjątkowe. A w dodatku jeszcze pierwszy rok studiów, egzaminy z anatomii i zarywane noce na mecz.
1: No to jest dobre po tego, że jak przypominasz sobie dany mundial, to wiesz, a w tym czasie robiłem, albo byłem tu i tu, nie? To tak. Jest niesamowite. Te obrazy, które się pojawiają. Czyli kto wygra mundial? Dobry futbol.
2: Tak, wygra mistrz świata, wygra zwycięzca finału, tak jak mój czasem trener strzelał, a się śmieje. Tak.
1: Więc słuchajcie, jeśli chcecie powrócić do lat 90., książka jak najbardziej to sprawi. A mundial, kolejny mundial, tuż, więc dziękuję ci za spotkanie.
2: Ja dziękuję, bardzo było mi miło.
1: No i mam nadzieję, że jak już trafi ci się jakiś taki mecz, to rzeczywiście, że będziesz go pamiętał, jak kiedyś się spotkamy tutaj, pogadamy, to powiesz mi, Mariusz, w tych Stanach tutaj, jak nie wiem, komentowałem albo właśnie Last Dance Messiego, Modricza czy Ronaldo, to było coś.
2: Oby tak było. Liczę na to, zobaczymy.
1: Jacek Laskowski, niezłym gościem Rok Radia był, Mariusz Tomaszczyk, dziękuję.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.